0: polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony.
1: W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację.
0: W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sąd rejonowy w Łańcucie zdecydował o tymczasowym areszcie dla 3 mieszkańców powiatu łańcuckiego, podejrzanych o podpalenia i niszczenie mienia w gminie Markowa. Mężczyźni w wieku 29, 36 i 38 lat usłyszeli zarzuty i spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Straty oszacowano na ponad 120 tysięcy złotych, a 36-latkowi grozi do 10 lat więzienia za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia wielu osób. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. W Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Przemysław Branny, znany aktor związany z teatrem Bagatela, pożegnał się z tym światem w wieku 55 lat. Jego pogrzeb odbył się z wielką pompą, a uwagę przyciągnęła złocista urna i wieniec w kształcie serca z napisem „Kochamy Cię” od żony i córki. Rodzina, zamiast kwiatów, poprosiła o wsparcie dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, co jest pięknym gestem, ale czyżby kwiaty były już passé? W teatrze udostępniono księgę kondolencyjną, by każdy mógł zostawić swoje wspomnienie o tym pięknym człowieku. Katarzyna Dowbor, niegdyś gwiazda Polsatu, teraz błyszczy w TVP. Po sukcesie w Pytaniu na śniadanie dostała nowy program Między pokoleniami, który ma być prawdziwym hitem. W tym formacie młodzi i seniorzy zamieniają się życiem, by pokazać, że dialog między pokoleniami jest możliwy. Ciekawe, czy seniorzy nauczą młodych życia bez technologii, a młodzi wprowadzą starszych w cyfrowy świat. Premiera już w listopadzie, a emocji na pewno nie zabraknie.
2: Mandaryna, znana z parkietu Tańca z Gwiazdami, rozważa powrót do aktorstwa. W rozmowach z Izabelą Kuną, które nie ograniczają się tylko do tańca, pojawia się temat życia, dzieci i dobrej kawy. Czy te pogawędki otworzą przed nią drzwi do świata filmowego? Na razie skupia się na zapamiętywaniu kolejnych choreografii, ale kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na ekranie.
1: Piotr Domaniecki, mąż znanej aktorki Ewy Gawryluk, postanowił podzielić się z internautami swoim małym sukcesem finansowym. Na Instagramie pokazał przelew za godzinę ponadwymiarowej pracy w szkole, który wyniósł zawrotne niecałe 34 zł netto. Internauci nie zawiedli, szybko zasypując go radami, by nie przehulał tej fortuny na głupoty. Choć temat wynagrodzeń nauczycieli jest poważny, niektórzy nie mogli się powstrzymać od żartów, sugerując, że to idealna kwota na kawkę z Ewunią.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kajach, nasza nieustraszona gwiazda, zaskoczyła warszawiaków na Powiślu, dźwigając torby pełne śmieci i odkurzacz. Kto by pomyślał, że artystka, która na scenie błyszczy jak diament, w codziennym życiu woli wygodne klapki i plecak zamiast szpilek i sukienek. Paparazzi uchwycili ją w akcji, a jej mina mówiła wszystko. Porządki to nie przelewki. Wygląda na to, że Kaja nie tylko śpiewa o miłości, ale też o miłości do czystości.
1: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, nie tylko rozgrzewa scenę, ale i serca fanów. Choć jego związek z Aleksandrą Sarnecką nie przetrwał próby czasu, artysta nie traci nadziei na miłość. Marzy o kimś, z kim mógłby pić poranną kawę i czuć bliskość. Tymczasem, mimo intensywnej kariery, Skolim stawia na ojcostwo, starając się być obecnym w życiu swoich synów, Jana i Antoniego. Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci.
2: Konrad Skolimowski, znany teraz jako Król Latino, świętuje dziś swoje 30. urodziny. Kto by pomyślał, że chłopak z seriali takich jak Na Wspólnej stanie się ikoną muzyki tanecznej. Jego hit Wyglądasz Idealnie z 2022 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a kolejne sukcesy tylko umocniły jego pozycję. Skolim nie boi się też kontrowersji, jak choćby występ u boku prezydenta, co wywołało niezłą burzę w mediach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na ekranach króluje nowy hit Netflixa, miniserial W głębinach. A mieszanka thrillera i fantastyki z Joshem Hartnettem i Mackenzie Davis w rolach głównych zdetronizowała nawet takie klasyki jak Lalka i Na wschód od Edenu. Wciągająca fabuła o rybaku walczącym z morskim potworem przyciąga tłumy, choć twórcy nie planują kontynuacji. Ale kto wie, może Netflix zmieni zdanie, jeśli sukces będzie wystarczająco spektakularny.
2: Steve Morse, były gitarzysta Deep Purple, postanowił kiedyś zamienić gitarę na stery samolotu, bo miał dość muzycznych trendów lat 85. A VH1 dyktowało wtedy, co ma być hitem, a Morse miał tego serdecznie dość. Zamiast tworzyć radiowe przeboje, postawił na solową twórczość i wydał album High Tension Wires, który był jego muzycznym buntem. Dziś Steve Morse Band powraca z nowym albumem Triangulation, pokazując, że prawdziwa pasja nigdy nie gaśnie.
1: Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almond z

0: Żegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. Trivium. Amerykańska grupa metalowa znowu zaskakuje. Ich 11. album, Crown in the Grave, trafi na półki już 20 listopada. Zespół, zamiast osiadać na laurach, postanowił zanurzyć się w mroczne klimaty japońskiego horroru. Co widać w teledysku do tytułowego utworu. Nowy perkusista, nowe studio, a wszystko to w atmosferze grozy i tajemnicy. Ciekawe, czy fani będą mieli odwagę zanurzyć się w ten muzyczny koszmar.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 12 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
2: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku. Barbara Nowacka ogłosiła, że jej ugrupowanie osiągnęło porozumienie z Polskim Stronnictwem Ludowym w sprawie zmian w prawie aborcyjnym. Jednak Dariusz Klimczak, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaprzeczył tym doniesieniom, twierdząc, że nie uczestniczył w żadnych rozmowach na ten temat. Klimczak podkreślił, że kwestia ta nie była omawiana na ostatnim posiedzeniu władz partii i nie spodziewa się zmiany stanowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wygląda na to, że koalicję rządzącą czeka kolejny spór światopoglądowy.
1: W Parlamencie Europejskim pojawiła się kontrowersyjna wystawa z prześmiewczą figurą Donalda Trumpa. Publicysta Piotr Semka skrytykował to wydarzenie, podkreślając, że może ono zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Semka zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu w Europie i zagrożenia ze strony Rosji takie działania są wyjątkowo nierozsądne. Podkreślił, że Unia Europejska powinna dbać o relacje z Waszyngtonem, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: Marcin Możdżonek z Konfederacji proponuje uproszczenie procedur uzyskania pozwolenia na broń, ale bez rezygnacji z kursów, egzaminów i weryfikacji przez policję. Chce znieść biurokratyczne ograniczenia związane z deklarowanym celem posiadania broni. Możdżonek podkreśla, że ważniejsze są zmiany w przepisach o obronie koniecznej, które powinny lepiej chronić osoby broniące swojego mienia i życia. Projekt zmian został przygotowany wspólnie ze środowiskiem strzeleckim.
2: W najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w drugiej turze wyborów. O stanowisko ubiegają się miejski radny Łukasz Gibała oraz senator Koalicji Obywatelskiej Monika Pionkowska. Przyspieszone wybory są wynikiem referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Były prezydent po miesiącach milczenia wyraził swoje poparcie dla Moniki Pionkowskiej, krytykując jednocześnie Łukasza Gibałę za jego kampanię.
1: Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca Gromu, uważa, że powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Premier ogłosił przeznaczenie 102 miliardów złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata od 2027 do 2031. Część tej kwoty trafi do samorządów, które będą odpowiedzialne za jej rozdysponowanie. Tymczasem NATO planuje przedstawić w Polsce nową strategię bezpieczeństwa, co podkreśla znaczenie naszego kraju w regionie.
2: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu 2 marca, ale brak notatki z tej rozmowy wywołał kontrowersję. Marcin Bosacki z MSZ podkreślił, że nie ma dowodów na to, by Stany Zjednoczone próbowały wpływać na zmianę rządu w Polsce. Trwają rozmowy o utworzeniu drugiej stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jednak umowa w tej sprawie nie została jeszcze podpisana. Bosacki zaznaczył, że decyzje mogą zapaść do końca roku.
1: Nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. Przemysław Kral, były szef upadłej giełdy kryptowalut, zeznał, że poseł PiS Michał Moskal powoływał się na wpływy Jarosława Kaczyńskiego. Moskal stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, twierdząc, że nigdy nie rozmawiał z Kaczyńskim o kryptowalutach. Sprawa budzi duże kontrowersje i jest szeroko komentowana w mediach. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 5 menedżerów Orlenu, oskarżając ich o zaniżanie cen paliw przed wyborami, co miało kosztować spółkę 4 miliardy złotych. Były prezes Orlenu, Daniel Obajtek, twierdzi, że zarzuty są bezpodstawne, a wyniki finansowe z tamtego okresu nie wskazują na straty. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że działania menedżerów były nielegalne i stanowią poważny skandal.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 11 stopni w Białymstoku. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim. Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Dziś mija 18 lat od rozpoczęcia budowy PGE Narodowego w Warszawie. Stadion, otwarty w 2012 roku, stał się miejscem wielu ważnych wydarzeń sportowych i muzycznych. Gościł m.in. mecze UEFA Euro 2012 oraz koncerty takich gwiazd jak Beyoncé, Metallica czy The Rolling Stones. Charakterystycznym elementem obiektu jest rozsuwany dach, który można zamknąć w 40 minut.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Elise Mertens w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka ma na swoim koncie 2 zwycięstwa nad Belgijką, nie tracąc przy tym seta. Mertens po wygranej z Coco Gauff zapowiada trudny pojedynek z naszą tenisistką. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, a Mertens podkreśla, że Świątek to silna mentalnie zawodniczka. Legia Warszawa zamknęła sektor gości na swoim stadionie do końca 2026 roku. Decyzja ta, ogłoszona przed meczem z Wisłą Kraków, wywołała burzliwe dyskusje. Posłanka Anna Maria Żukowska wyraziła pełne poparcie dla tej decyzji, co spotkało się z krytyką internautów. Na niedzielnym meczu przy Łazienkowskiej zabraknie kibiców z Krakowa. Hubert Hurkacz odniósł spektakularne zwycięstwo nad Nowakiem Dziokowiciem w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dzięki temu awansował do 3. rundy, co przyniosło mu dodatkowe 20 punktów do rankingu ATP i ponad 25 tysięcy dolarów. Wrocławianin kontynuuje znakomitą passę na azjatyckich kortach i walczy o najwyższe stawki w kolejnych fazach turnieju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną, przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu.
0: Świat siatkówki opłakuje śmierć Stefanii Corny, byłej reprezentantki Włoch, która zmarła po długiej walce z chorobą. Dwukrotna mistrzyni Europy juniorek zakończyła karierę w 2017 roku, ale kontynuowała grę za granicą. Po powrocie do Włoch zaangażowała się w nauczanie języka angielskiego. Stefania Corna miała obchodzić swoje 36. urodziny w listopadzie.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu bejsbolowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 12 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stańskiej. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirasowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Cancel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiras odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 497 odcinkiem już we wtorek, 13 października o 15.05 na TVP2. Martina wraca do pałacu, ale jej relacje z Ayalą pozostają napięte. Catalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami o swoją przeszłość. Santos i Petra zacieśniają więzi, co może zmienić przyszłość młodzieńca. Jana i Maria drżą o zdrowie Pii, która wciąż ukrywa się w izolacji. Maria i Salvador stoją przed trudną decyzją o swoim ślubie. Virtudes otrzymuje szansę na odzyskanie syna, ale czeka ją finansowe wyzwanie. Odcinek dostępny będzie także na platformie TVP VOD. Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cihanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cihana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 4301 odcinku Na Wspólnej rodzina Kalskich ponownie się zjednoczy, choć w dramatycznych okolicznościach. Greg, tyran, odzyska córkę Jagodę i żonę Ewelinę, która po namowach męża wypisze się ze szpitala psychiatrycznego. Weronika, zszokowana decyzją Eweliny, nie będzie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. Greg zacznie stwarzać pozory idealnej rodziny, serwując posiłki i próbując zdobyć zaufanie bliskich. Jednak Weronika nie podda się i będzie próbowała ratować Ewelinę i Jagodę. W 4302 odcinku Greg pokaże swoją prawdziwą twarz, grożąc Weronice śmiercią. Premiera odcinka 4301 już we wtorek, 27 października o 20.15 na TVN.
1: W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Melka przeżyje dramatyczne chwile. Po postrzeleniu przez Łucję Reterską dziewczyna cudem przeżyje operację i odzyska przytomność. Niestety, lekarze przekażą jej druzgocące wieści. Ciąży nie udało się uratować, a obrażenia są tak poważne, że Melka nie będzie mogła już zajść w ciążę. Ta wiadomość kompletnie ją załamie, odbierając nadzieję na przyszłość z Piotrkiem. Mimo prób pocieszenia przez Marysię, Melka nie znajdzie ukojenia. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 9 października, o godzinie 18 na Polsacie. To emocjonujący moment, który na długo zostanie w pamięci widzów.
2: M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października o godzinie 20.50 na TVP2.
1: W Głębinach to nowy miniserial Netflixa, który podbił serca polskich widzów, detronizując takie hity jak Lalka i Na wschód od Edenu. Serial opowiada o Calvinie Peneju, rybaku z Nowej Fandlandii, który staje do walki z tajemniczym morskim stworzeniem, by chronić swoje miasteczko. W tej emocjonującej historii nie brakuje wzruszeń, humoru i napięcia. Główne role grają Josh Hartnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Serial składa się z 6 odcinków i porusza tematy rodziny, społeczności oraz nieuniknionych zmian. Choć showrunner Jesse McKeown nie planuje drugiego sezonu, nie wyklucza, że sukces serialu może skłonić Netflix do kontynuacji. W Głębinach to wyjątkowe wydarzenie, które warto zobaczyć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry również pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Zaczyna ingerować w ludzką świadomość.
5: Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Parlamencie Europejskim pojawiła się kontrowersyjna wystawa z prześmiewczą figurą Donalda Trumpa. Publicysta Piotr Semka skrytykował to wydarzenie, podkreślając, że może ono zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Semka zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu w Europie i zagrożenia ze strony Rosji takie działania są wyjątkowo nierozsądne. Podkreślił, że Unia Europejska powinna dbać o relacje z Waszyngtonem, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu.
2: W najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w drugiej turze wyborów. O stanowisko ubiegają się miejski radny Łukasz Gibała oraz senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Przyspieszone wybory są wynikiem referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Były prezydent po miesiącach milczenia wyraził swoje poparcie dla Moniki Piątkowskiej, krytykując jednocześnie Łukasza Gibałę za jego kampanię.
0: Rząd zwiększa liczbę patroli policji w pobliżu szkół po serii aktów przemocy. Grzegorz Napieralski, poseł KO, proponuje zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Postuluje także szybsze usuwanie szkodliwych treści z internetu. Trwa debata nad równowagą między bezpieczeństwem dzieci a ochroną wolności słowa. W Polsce rośnie poparcie dla nocnej prohibicji. Od czerwca tego roku zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano obowiązuje już w Warszawie, a podobne przepisy wprowadzono w ponad 180 gminach. Z najnowszego sondażu wynika, że aż 67% Polaków popiera wprowadzenie takiego zakazu w całym kraju. W stolicy po 3 miesiącach obowiązywania nowych przepisów liczba interwencji związanych z alkoholem spadła znacząco.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca Gromu, uważa, że powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Premier ogłosił przeznaczenie 102 miliardów złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata od 2027 do 2031. Część tej kwoty trafi do samorządów, które będą odpowiedzialne za jej rozdysponowanie. Tymczasem NATO planuje przedstawić w Polsce nową strategię bezpieczeństwa, co podkreśla znaczenie naszego kraju w regionie.
2: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
0: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze CBŚP, Policji i Straży Granicznej zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów na Dolnym Śląsku. Zabezpieczono ponad 16 ton tytoniu i 1 000 000 papierosów o wartości około 18 milionów złotych. Zatrzymano 9 mężczyzn, w tym obywateli Polski i Paragwaju. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
2: Niektóre rośliny doniczkowe, jak bluszcz czy monstera, według przesądów mogą przyciągać pecha i problemy w domu. Ważna jest nie tylko ich obecność, ale także kondycja. Zwiędłe rośliny mogą negatywnie wpływać na atmosferę. Usunięcie ich z mieszkania ma przywrócić harmonię i spokój w relacjach domowych. Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć przez długi czas. Kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków, szczególnie jesienią, gdy dni stają się krótsze. Zbyt mała ilość światła może być przyczyną braku kwitnienia. Ważne jest, by nie przesadzać z podlewaniem i nawożeniem, ponieważ to może zaszkodzić roślinie. Zamiast tego warto sprawdzić stanowisko i stan korzeni.
0: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: będzie się działo. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z Gwiazdami, wzbudza emocje nie tylko na parkiecie, ale i w mediach. Beata Tyszkiewicz, legenda polskiego kina, chwali młodą gwiazdę, twierdząc, że świetnie odnajduje się w tej roli. Tymczasem Daniel Olbrychski widzi w niej idealną Izabelę Łęcką. Cóż, wygląda na to, że Julia ma już swoje miejsce w panteonie gwiazd, mimo że nie brakuje głosów krytyki. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się takie wsparcie? Skolim, czyli Konrad Skolimowski, postanowił uczcić swoje 30. urodziny w sposób, który na pewno nie przejdzie bez echa. Zamiast skromnego przyjęcia zorganizował wielką imprezę w Siemiatyczach, gdzie pojawiły się tłumy fanów i gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie błyszczał w lśniącej kurtce, siedząc na motocyklu, a ogromny różowy tort i dmuchane atrakcje dopełniły tego spektakularnego widowiska. A wszystko to dzień przed jego faktycznymi urodzinami. Bo kto by się przejmował takimi drobiazgami jak kalendarz, gdy można świętować z przytupem?
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże. Perfekt powraca na winylu, a to nie byle jaki powrót. Legendarny koncert z 1981 roku w sali kongresowej, zaledwie kilka tygodni przed stanem wojennym, wreszcie doczekał się wydania na czerwonym winylu. Grzegorz Markowski zdzierał koszulę, a Zbigniew Hołdys mówił o pokojowym tańcu wojennym. Teraz fani mogą znów poczuć tę niesamowitą energię, która na zawsze zapisała się w historii polskiego rocka.
2: Travis Barker, perkusista Blink 182 i mąż Kourtney Kardashian, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie przez swoje rockowe występy. Muzyk trafił do szpitala z powodu uszkodzenia nerwu łokciowego, co wymagało operacji. Choć czeka go teraz kilkutygodniowa rekonwalescencja, Barker już planuje powrót na scenę, a jego żona, Kourtney, z uśmiechem czuwała przy jego boku, co sam Travis skomentował z przymrużeniem oka.
0: Axl Rose, symbol buntu i chaosu rock'n'rolla, zaskoczył świat swoją miłością do Queen. Tak, ten sam Axl, który na scenie Guns N' Roses był jak dziki huragan, w sercu nosił fascynację operową brawurą Freddiego Mercury'ego, wychowany w opresyjnej atmosferze, gdzie rock był uważany za dzieło szatana, znalazł w muzyce Queen dowód na to, że rock to sztuka. Jego występ na Wembley w hołdzie Mercury'emu pokazał, że nawet najtwardszy rockman może mieć duszę artysty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Studio Rockstar znowu zaskakuje. W nadchodzącej grze Grand Theft Auto 6, która zadebiutuje 19 listopada, usłyszymy stację radiową prowadzoną przez legendy metalu Toma Araya i Kerry'ego Kinga ze Slayera. To nie koniec muzycznych niespodzianek, bo na ścieżce dźwiękowej pojawi się także Keith Richards z własną wersją bluesowego klasyka. Rockstar przygotował prawdziwą ucztę dla uszu, oferując różnorodne stacje radiowe, które idealnie wpasują się w klimat fikcyjnego stanu Leonida. Czyżby GTA 6 miało stać się nowym rajem dla melomanów? Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny. Brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku? Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney+. Cóż za ironia losu. Mija 45 lat od premiery Oktober U2, albumu, który powstał w chaosie i pod presją, a mimo to emanuje spokojem. Bono improwizował teksty, bo zgubił swoje notatki, a zespół niemal się rozpadł z powodu kryzysu wiary. Krytycy nie byli zachwyceni, ale kto by się tym przejmował? Dziś wiemy, że to właśnie ten niedoceniany krążek był kluczowym krokiem w drodze U2 na szczyt muzycznego świata.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych.
2: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
1: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który choć wolny od lekcji, nie oznacza wolnego dla nauczycieli. Pedagodzy są obecni w szkołach, realizując różne zadania, takie jak akademie czy rady pedagogiczne. Dla rodziców to wyzwanie logistyczne, ale szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla dzieci. To dzień pełen obowiązków organizacyjnych, mimo że uczniowie nie mają zajęć dydaktycznych. Dziś rano w krakowskiej szkole podstawowej na Prądniku Czerwonym doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwóch uczniów w wieku 13 i 14 lat pojawiło się z nożami, co natychmiast wymagało interwencji policji. To kolejny przypadek w ramach tak zwanego krwawego piątku, który budzi niepokój w polskich szkołach. Służby intensywnie pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa.
1: Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn odpowiedzialnych za tragiczny wypadek na trasie S10. W wyniku zderzenia zginął kierowca Toyoty, a pasażerka doznała poważnych obrażeń. Kierowca i pasażer BMW, którzy jechali z prędkością 270 km na godzinę, usłyszeli zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. Grozi im do 20 lat więzienia.
1: Wczoraj wieczorem w miejscowości Żur doszło do pożaru drewnianego budynku rekreacyjnego. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Osie mieli trudności z dotarciem na miejsce z powodu zamkniętej bramy, ale szybko opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a budynek był pusty. Policja bada przyczyny pożaru. Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
2: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kimberly Guilfoyle, ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Grecji, znalazła się w centrum kontrowersji. Według Wall Street Journal miała prosić o 100 tysięcy dolarów na spłatę prywatnego długu, oferując w zamian dostęp do ludzi z otoczenia Donalda Trumpa. Republikański działacz Eric Deters zapłacił jej już 300 tysięcy dolarów za wystąpienia, ale odmówił kolejnej wpłaty. Demokraci z Kongresu domagają się wyjaśnień od Departamentu Stanu i wzywają do odwołania Guilfoyle z funkcji ambasadorki. Sprawa budzi duże zainteresowanie i może mieć poważne konsekwencje polityczne.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaskakujący wyrok w sprawie Frankowej. Mimo unieważnienia umowy kredytowej, Frankowicz został zobowiązany do zwrotu 400 tysięcy złotych oraz zapłaty odsetek. Sąd pominął przedawnienie roszczenia banku, powołując się na względy słuszności i najnowsze orzecznictwo TSUE. Decyzja ta może wpłynąć na przyszłe rozliczenia frankowe, pokazując, że unieważnienie umowy nie zawsze oznacza koniec problemów finansowych. Odsetki, które sięgają niemal połowy pierwotnej kwoty kredytu, stanowią dodatkowe obciążenie dla kredytobiorcy. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla innych frankowiczów, którzy mogą stanąć przed podobnymi wyzwaniami.
1: Ceny paliw w hurcie gwałtownie wzrosły, szczególnie olej napędowy, który podrożał o ponad 200 zł na metrze sześciennym. Aramco prowadzi w podwyżkach cen benzyny, ale wszystkie trzy główne firmy dostawcze podniosły ceny. Sytuacja jest wynikiem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i osłabienia złotego. Mimo to, dzięki programowi interwencyjnemu CPN 3.0, kierowcy na razie nie odczują drastycznych zmian na stacjach paliw. Ceny ropy Brent utrzymują się na wysokim poziomie, co dodatkowo wpływa na koszty. Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych.
2: Maciej Musiał, znany aktor, wprowadził na rynek żelki z kreatyną dostępne w Biedronce od 1 października. Te innowacyjne przysmaki, przypominające popularne owocowe misie, mają jednak wysoką zawartość cukru, co wzbudziło krytykę dietetyków. Żelki Gimi oferowane są w trzech smakach: kwaśne jabłko, mango i kwaśna porzeczka. A 100-gramowe opakowanie kosztuje 9 zł i 99 groszy. Choć zawierają kreatynę, eksperci ostrzegają, że dominujący składnik to cukier. Produkt nie jest zalecany dla osób poniżej 16 roku życia.
1: Mesko S.A. podpisało umowę na budowę infrastruktury dla programu NAREW. Konsorcjum grupy Antczak i EBS Bud zajmie się produkcją silników rakietowych i głowic do pocisków CAM-ER. Inwestycja jest częścią projektu wartego ponad 360 milionów złotych, z czego większość pochodzi z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Pierwsze pociski mają być gotowe w 2029 roku, a pełne zdolności produkcyjne zakład osiągnie rok później. Program NAREW ma wypełnić lukę między systemami obrony krótkiego i średniego zasięgu w Polsce. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów podpisały umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie technologii wytwarzania imitatorów strzału armatniego. Celem współpracy jest stworzenie dokumentacji i technologii dla kalibrów 120, 122, 152 i 155 mm oraz naboju z pociskiem ćwiczebnym kalibru 120 mm. Produkty te mają służyć do szkolenia obsług artylerii, moździerzy i systemów czołgowych. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia zajmie się dokumentacją konstrukcyjną i testami, a zakłady sprzętu precyzyjnego niewiadów opracują technologię i wykonają partie testowe. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, planowana jest produkcja seryjna. Brazylia osiągnęła historyczny sukces w produkcji myśliwców. Pierwszy Gripen E, całkowicie zmontowany w Brazylii, odbył swój dziewiczy lot z lotniska Gavião Peixoto. To efekt współpracy brazylijskiego Embraera i szwedzkiego Saaba, która umacnia obronność kraju. Program Gripen to nie tylko zakup samolotów, ale także szeroki transfer technologii rozwijający lokalny przemysł obronny. Brazylia dołączyła do elitarnego grona producentów myśliwców, co ma strategiczne znaczenie dla jej bezpieczeństwa i gospodarki. W planach jest produkcja kolejnych 15 maszyn w brazylijskich zakładach.
2: Tech Robotics przejęło pełną kontrolę nad niewiadów Warhead Systems, nabywając 670 tysięcy akcji od ZSP Niewiadów. To posunięcie pozwala firmie na całkowite zintegrowanie kompetencji w zakresie głowic bojowych. Transakcja jest częścią strategii na lata od 2026 do 2031, której celem jest budowa Centrum Uzbrajania Dronów. Centrum ma zajmować się dostosowywaniem i testowaniem platform bezzałogowych. Rozwój tego projektu wspiera pożyczka w wysokości 15,5 miliona złotych od Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości i części przedsiębiorstwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. W 3429 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Marcin zostawi Darię samą z małym Oskarem, niemowlęciem uratowanym z trudnych warunków. Niespodziewanie wróci Renata, co wywoła u niej prawdziwy szok, gdy zobaczy Darię z dzieckiem. Relacja między Kodurem a Darią zacznie się zacieśniać, gdy wspólnie będą opiekować się Oskarem. W 3430 odcinku obecność Darii w mieszkaniu doprowadzi do kryzysu w związku Renaty i Marcina. Renata odmówi powrotu na terapię, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Tymczasem Kodur i Daria odwiedzą Oskara w rodzinie zastępczej, co jeszcze bardziej ich do siebie zbliży. Wspólna troska o dziecko sprawi, że ich relacja nabierze nowego wymiaru.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów. W 233 odcinku, który TVP 2 wyemituje w poniedziałek, 26 października, emocje sięgną zenitu. Engin odkrywa tajemniczy naszyjnik, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Cichan wyrzuca Bejzę z domu, a jej ojciec odmawia jej pomocy, co zmusza ją do szukania schronienia u Jący. Hancer, główna bohaterka, odkrywa romans Melicha i Sinem, żądając ich wyprowadzki. Jąca zgadza się przyjąć Bejzę, ale stawia jej twarde warunki. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż przyciąga uwagę swoją dynamiczną fabułą i znakomitą obsadą.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 na TVP 2. Paweł Zduński dowiaduje się, że Walat, odpowiedzialny za śmierć jego żony Franki, opuścił areszt. Wściekły i zdeterminowany, postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Jednak w ostatniej chwili powstrzymuje go Agnes, przypominając, że zemsta mogłaby kosztować go więcej, niż się spodziewa. Emocje sięgają zenitu, gdy Paweł uświadamia sobie, że jego działania mogą wpłynąć na życie jego syna Antosia. Ostatecznie, dzięki wsparciu Agnes, Paweł rezygnuje z zemsty, a między rodzeństwem zapada porozumienie. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych więzi, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów. M jak miłość w 1947 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Tomek staje przed życiowym dylematem, gdy ojciec Justyny, właściciel kurzej fermy, oferuje mu luksusowy dom w zamian za ślub z jego córką. Majka, dotychczasowa miłość Tomka, może zostać porzucona dla korzyści materialnych. Chciwość Tomka wychodzi na jaw, gdy przyznaje, że myśli o wygodnym życiu, a nie o prawdziwej miłości. Związek Majki i Tomka wisi na włosku, a decyzja o ślubie z Justyną może zmienić wszystko. Czy Tomek wybierze miłość, czy bogactwo? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 w TVP 2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 1947 odcinku M jak miłość Majka znów zaskoczy widzów. Odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50, przyniesie wiele emocji. Majka, niezdecydowana w swoich uczuciach, zacznie bawić się sercem Mateusza, który jest w niej zakochany. Wszystko to przez Tomka, który po raz kolejny ją zawiedzie, spędzając czas z byłą kochanką i synem. Wściekła Majka postanowi odegrać się na Tomku, flirtując z Mateuszem. Spacer w Kozienicach stanie się areną emocjonalnych rozgrywek, gdzie Majka wyzna Mateuszowi swoje uczucia. Jednak jej niezdecydowanie sprawi, że Mateusz znów zostanie zraniony. Czy Majka w końcu zdecyduje, z kim chce być? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: W 1948 odcinku M jak miłość Aleksandra wraca do bolesnego tematu rozstania z Erwinem. Podczas rodzinnej kolacji z Marcinem, Kamą, Olkiem i Anetą rozmowa nieoczekiwanie skupia się na jej życiu uczuciowym. Aleksandra przyznaje, że mimo samotności nie żałuje decyzji o zakończeniu związku. Rozstanie było dla niej trudne, ale zrozumiała, że nie kocha Erwina tak, jak on ją. Mimo tęsknoty za bliskością nie chce wracać do związku tylko z powodu samotności. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50 w TVP 2.
1: W 4301 odcinku na wspólnej Ula rozpocznie konsultację z wykładowcą Wysockim, po tym jak obleje egzamin z histologii. Wysocki od razu zaoferuje jej pomoc, ale jego intencje nie będą czyste. Mężczyzna zacznie okazywać Uli coraz większe zainteresowanie, mimo że wie, iż jest ona dziewczyną Deksa. W 4310 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej niepokojąca, gdy Wysocki zaprosi Ulę do swojego mieszkania. W międzyczasie Kamil i Łucja będą zajęci staraniami o dziecko, co sprawi, że Ula będzie zdana głównie na siebie. Premiera 4301 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 26 października o godzinie 20.15 na TVN. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:50 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest dobre, a w Poznaniu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do serii aktów przemocy w szkołach, w tym ataków z użyciem noża. W odpowiedzi rząd podjął natychmiastowe działania, by zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Premier Donald Tusk zarządził codzienne patrole policji w szkołach, podkreślając, że nie ma miejsca na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa dzieci. Dodatkowo w całym kraju zintensyfikowano działania prewencyjne, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci, które teraz trafiły do Senatu. Nowelizacja ma ułatwić blokowanie nielegalnych treści, a prezes UKE będzie prowadził rejestr stron naruszających prawo. Po serii ataków w szkołach i pogłoskach o krwawym piątku policja sprawdziła ponad 10 tysięcy placówek, zatrzymując 10 osób. Eksperci podkreślają, że same regulacje nie wystarczą i potrzebna jest edukacja rodziców oraz nauczycieli.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem Polaków w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi niż rząd Donalda Tuska. Z najnowszego sondażu wynika, że 38% respondentów uważa, że prezydent lepiej działa na rzecz współpracy z USA, podczas gdy rząd uzyskał 19% poparcia. Aż 43% badanych nie wskazało żadnego lidera, co pokazuje sceptycyzm wobec spójności polskiej polityki zagranicznej. Sondaż przeprowadzono na początku października na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków.
0: Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony.
2: W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację. Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
0: W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sąd rejonowy w Łańcucie zdecydował o tymczasowym areszcie dla 3 mieszkańców powiatu łańcuckiego, podejrzanych o podpalenia i niszczenie mienia w gminie Markowa. Mężczyźni w wieku 29, 36 i 38 lat usłyszeli zarzuty i spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Straty oszacowano na ponad 120 tysięcy złotych, a 36-latkowi grozi do 10 lat więzienia za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia wielu osób. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie także 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Przemysław Branny, znany aktor związany z teatrem Bagatela, pożegnał się z tym światem w wieku 55 lat. Jego pogrzeb odbył się z wielką pompą, a uwagę przyciągnęła złocista urna i wieniec w kształcie serca z napisem „Kochamy Cię” od żony i córki. Rodzina zamiast kwiatów poprosiła o wsparcie dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, co jest pięknym gestem.

0: że to idealna kwota na kawkę z Ewunią.
1: Kajach, nasza nieustraszona gwiazda, zaskoczyła warszawiaków na Powiślu, dźwigając torby pełne śmieci i odkurzacz. Kto by pomyślał, że artystka, która na scenie błyszczy jak diament, w codziennym życiu woli wygodne klapki i plecak zamiast szpilek i sukienek. Paparazzi uchwycili ją w akcji, a jej mina mówiła wszystko. Porządki to nie przelewki. Wygląda na to, że Kaja nie tylko śpiewa o miłości, ale też o miłości do czystości.
0: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, nie tylko rozgrzewa scenę, ale i serca fanów. Choć jego związek z Aleksandrą Sarnecką nie przetrwał próby czasu, artysta nie traci nadziei na miłość. Marzy o kimś, z kim mógłby pić poranną kawę i czuć bliskość. Tymczasem, mimo intensywnej kariery, Skolim stawia na ojcostwo, starając się być obecnym w życiu swoich synów, Jana i Antoniego.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Skolim, nasz niekwestionowany król disco polo, świętował swoje 30. urodziny z pompą, jakiej nie powstydziłby się sam Elvis. Impreza pełna gwiazd, od Zenka Martyniuka po Cleo, trwała do późnej nocy, choć jubilat nie mógł się doczekać i wyszedł na scenę wcześniej. W czarnych spodniach, białej koszulce i błyszczącej kurtce Skolim pokazał, że wiek to tylko liczba, a jego energia na scenie jest nie do podrobienia. Nawet mama i babcia Skolima były zaskoczone, gdy otrzymały kwiaty. Ale kto by się spodziewał, że Radio Vox zrobi taki numer? Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci.
1: Konrad Skolimowski, znany teraz jako Król Latino, świętuje dziś swoje 30. urodziny. Kto by pomyślał, że chłopak z seriali takich jak Na Wspólnej stanie się ikoną muzyki tanecznej. Jego hit Wyglądasz Idealnie z 2022 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a kolejne sukcesy tylko umocniły jego pozycję. Skolim nie boi się też kontrowersji, jak choćby występ u boku prezydenta, co wywołało niezłą burzę w mediach.
0: Greta Van Fleet powraca z nowym albumem Palace for the People po 3 latach przerwy i plotkach o rozpadzie. Czwarta płyta zespołu, choć ambitna, nie zdołała przebić się przez cień poprzednich sukcesów. Wokal Josha Kiszki, który kiedyś porównywano do Roberta Planta, teraz bardziej irytuje niż zachwyca. Mimo to gitarowe popisy Jake'a Kiszki wciąż potrafią przyciągnąć uwagę, choć całość pozostawia uczucie niedosytu. Czyżby Greta Van Fleet potrzebowała nowego kierunku, by znów zaskoczyć fanów?
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Steve Morse, były gitarzysta Deep Purple, postanowił kiedyś zamienić gitarę na stery samolotu, bo miał dość muzycznych trendów lat 85. A VH1 dyktowało wtedy, co ma być hitem, a Morse miał tego serdecznie dość. Zamiast tworzyć radiowe przeboje, postawił na solową twórczość i wydał album High Tension Wires, który był jego muzycznym buntem. Dziś Steve Morse Band powraca z nowym albumem Triangulation, pokazując, że prawdziwa pasja nigdy nie gaśnie. Scott Ian z Anthraxu wspomina swoje pierwsze spotkanie z legendarnym Lemmym Kilmisterem z Motorhead. W 1985 roku, po kilku drinkach w londyńskim klubie, Ian wylądował w śmietniku, a Katz męczył go przez kilka dni. Pół roku później Lemmy odwiedził ich garderobę, pytając, jak się czuje. Ian, zaskoczony, usłyszał: wszystko było w porządku, dopóki nie przestałeś mówić po angielsku. Tymczasem Anthrax wydał nowy album Cursum Perficio, który może być ich ostatnim. Scott Ian nie wyklucza, że zamiast albumów zespół będzie wypuszczał pojedyncze utwory. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
0: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd rejonowy w Wyszkowie zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną i próbował zamordować dwie inne osoby w szkole w Leszczydole-Nowinach, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tragedia ta jest częścią niepokojącej serii ataków w polskich szkołach. W ostatnich dniach doszło do kilku brutalnych incydentów, które wstrząsnęły całym krajem. Policja bada, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.
2: Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
1: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnice Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku. W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował.
2: Wokół wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego o przekazaniu Ukrainie 29 polskich myśliwców F-16 wybuchła medialna burza. Okazało się, że to błąd tłumaczeniowy. Chodziło o MiG-29, a nie F-16. Mimo szybkiego sprostowania przez MSZ, fałszywa informacja zdążyła się rozprzestrzenić, pokazując, jak łatwo dezinformacja destabilizuje relacje międzynarodowe. Incydent podkreśla znaczenie krytycznej oceny informacji w dobie wojny hybrydowej. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Zbliża się Wszystkich Świętych, a to czas porządków na cmentarzach. Warto pamiętać, że chwasty i mech mogą uszkodzić nagrobki. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest domowy oprysk z octu, który szybko eliminuje niechcianą roślinność. Dla długotrwałej ochrony warto zastosować środki impregnujące, które zabezpieczą kamień przed wilgocią i mikroorganizmami.
1: Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć przez długi czas. Kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków, szczególnie jesienią, gdy dni stają się krótsze. Zbyt mała ilość światła może być przyczyną braku kwitnienia. Ważne jest, by nie przesadzać z podlewaniem i nawożeniem, ponieważ to może zaszkodzić roślinie. Zamiast tego warto sprawdzić stanowisko i stan korzeni.
2: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Przed gmachem Sejmu doszło do incydentu z udziałem posła Konrada Berkowicza z Konfederacji. Polityk skierował obraźliwe słowa do reporterki Justyny Dobrosz-Oracz, co wywołało falę oburzenia w środowisku dziennikarskim. Dziennikarka zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, traktując wypowiedź jako próbę publicznego upokorzenia. Wiele znanych postaci ze świata mediów wyraziło swoje wsparcie dla Justyny Dobrosz-Oracz, potępiając zachowanie posła. Poseł PiS Sebastian Łukaszewicz odkrył w Ministerstwie Rolnictwa luksusowe toalety z elektronicznymi deskami myjącymi. Te nowoczesne urządzenia oferują między innymi podgrzewane siedziska, regulację temperatury i tryb oszczędzania energii. Toalety są dostępne tylko dla wybranych osób, co wywołało oburzenie posła. Całość finansowana jest z publicznych pieniędzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim. Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Dziś mija 18 lat od rozpoczęcia budowy PGE Narodowego w Warszawie. Stadion, otwarty w 2012 roku, stał się miejscem wielu ważnych wydarzeń sportowych i muzycznych. Gościł m.in. mecze UEFA Euro 2012 oraz koncerty takich gwiazd jak Beyoncé, Metallica czy The Rolling Stones. Charakterystycznym elementem obiektu jest rozsuwany dach, który można zamknąć w 40 minut.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym voleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Elise Mertens w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka ma na swoim koncie 2 zwycięstwa nad Belgijką, nie tracąc przy tym seta. Mertens po wygranej z Coco Gauff zapowiada trudny pojedynek z naszą tenisistką. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, a Mertens podkreśla, że Świątek to silna mentalnie zawodniczka. Legia Warszawa zamknęła sektor gości na swoim stadionie do końca 2026 roku. Decyzja ta, ogłoszona przed meczem z Wisłą Kraków, wywołała burzliwe dyskusje. Posłanka Anna Maria Żukowska wyraziła pełne poparcie dla tej decyzji, co spotkało się z krytyką internautów. Na niedzielnym meczu przy Łazienkowskiej zabraknie kibiców z Krakowa. Hubert Hurkacz odniósł spektakularne zwycięstwo nad Nowakiem Dziokowiciem w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dzięki temu awansował do 3. rundy, co przyniosło mu dodatkowe 20 punktów do rankingu ATP i ponad 25 tysięcy dolarów. Wrocławianin kontynuuje znakomitą passę na azjatyckich kortach i walczy o najwyższe stawki w kolejnych fazach turnieju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną, przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu.
0: Świat siatkówki opłakuje śmierć Stefanii Corny, byłej reprezentantki Włoch, która zmarła po długiej walce z chorobą. Dwukrotna mistrzyni Europy juniorek zakończyła karierę w 2017 roku, ale kontynuowała grę za granicą. Po powrocie do Włoch zaangażowała się w nauczanie języka angielskiego. Stefania Corna miała obchodzić swoje 36. urodziny w listopadzie.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stański. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić. Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. M jak miłość w 1948 odcinku przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Zniknięcie Sowińskiego staje się zagadką, która wciąga Olka Chodakowskiego w wir kłopotów. Policja znajduje krew w domu zaginionego, a Olek, nie pamiętając feralnej nocy, staje się głównym podejrzanym. Marcin, chcąc pomóc bratu, angażuje detektywa Jakuba do prywatnego śledztwa. W sypialni Sowińskiego Jakub odkrywa wisiorek należący do jego byłej żony, Kasi. Czy to odkrycie rzuci nowe światło na tajemnicze zniknięcie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:50 w TVP2. W 4301 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Włodek i Monika zaczynają się niepokoić o Bogdana, który niespodziewanie znika po powrocie ze Szwajcarii. Na szczęście udaje im się go odnaleźć, ale niestety w tragicznym stanie. Okazuje się, że jego małżeństwo z Joanną to już przeszłość. Bogdan, pogrążony w smutku, topi swoje zmartwienia w alkoholu. Joanna nie zamierza wracać do Polski, pozostając z córką w Szwajcarii. Włodek i Monika starają się pocieszyć załamanego Bogdana, który nie może pogodzić się z końcem związku. Premiera tego odcinka już 26 października o 20:15 na TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Melka przeżyje dramatyczne chwile. Po postrzeleniu przez Łucję Reterską dziewczyna cudem przeżyje operację i odzyska przytomność. Niestety, lekarze przekażą jej druzgocące wieści. Ciąży nie udało się uratować, a obrażenia są tak poważne, że Melka nie będzie mogła już zajść w ciążę. Ta wiadomość kompletnie ją załamie, odbierając nadzieję na przyszłość z Piotrkiem. Mimo prób pocieszenia przez Marysię, Melka nie znajdzie ukojenia. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 9 października, o godzinie 18 na Polsacie. To emocjonujący moment, który na długo zostanie w pamięci widzów.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października, o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: W Głębinach to nowy miniserial Netflixa, który podbił serca polskich widzów, detronizując takie hity jak Lalka i Na wschód od Edenu. Serial opowiada o Calvinie Peneju, rybaku z Nowej Fundlandii, który staje do walki z tajemniczym morskim stworzeniem, by chronić swoje miasteczko. W tej emocjonującej historii nie brakuje wzruszeń, humoru i napięcia. Główne role grają Josh Hartnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Serial składa się z 6 odcinków i porusza tematy rodziny, społeczności oraz nieuniknionych zmian. Choć showrunner Jesse McKeown nie planuje drugiego sezonu, nie wyklucza, że sukces serialu może skłonić Netflix do kontynuacji. W Głębinach to wyjątkowe wydarzenie, które warto zobaczyć.
2: 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Parlamencie Europejskim pojawiła się kontrowersyjna wystawa z prześmiewczą figurą Donalda Trumpa. Publicysta Piotr Semka skrytykował to wydarzenie, podkreślając, że może ono zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Semka zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu w Europie i zagrożenia ze strony Rosji takie działania są wyjątkowo nierozsądne. Podkreślił, że Unia Europejska powinna dbać o relacje z Waszyngtonem, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu.
2: W najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w drugiej turze wyborów. O stanowisko ubiegają się miejski radny Łukasz Gibała oraz senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Przyspieszone wybory są wynikiem referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Były prezydent po miesiącach milczenia wyraził swoje poparcie dla Moniki Piątkowskiej, krytykując jednocześnie Łukasza Gibałę za jego kampanię.
0: Rząd zwiększa liczbę patroli policji w pobliżu szkół po serii aktów przemocy. Grzegorz Napieralski, poseł KO, proponuje zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Postuluje także szybsze usuwanie szkodliwych treści z internetu. Trwa debata nad równowagą między bezpieczeństwem dzieci a ochroną wolności słowa.
2: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Krety mogą skutecznie popsuć wygląd trawnika, ale zamiast sięgać po drastyczne metody, warto spróbować łagodniejszych rozwiązań. Skutecznym sposobem jest roztwór z 1 litra wody i 2 łyżek płynu do naczyń, który należy podlać wokół kretowisk. Taki zabieg zniechęca krety do pozostania w ogrodzie, nie szkodząc przy tym roślinom. Pamiętajmy, że krety są pod częściową ochroną gatunkową, więc warto postawić na humanitarne metody odstraszania.
0: Funkcjonariusze CBŚP, Policji i Straży Granicznej zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów na Dolnym Śląsku. Zabezpieczono ponad 16 ton tytoniu i 1 000 000 papierosów o wartości około 18 milionów złotych. Zatrzymano 9 mężczyzn, w tym obywateli Polski i Paragwaju. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
2: Niektóre rośliny doniczkowe, jak bluszcz czy monstera, według przesądów mogą przyciągać pecha i problemy w domu. Ważna jest nie tylko ich obecność, ale także kondycja. Zwiędłe rośliny mogą negatywnie wpływać na atmosferę. Usunięcie ich z mieszkania ma przywrócić harmonię i spokój w relacjach domowych.
0: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z gwiazdami, wzbudza emocje nie tylko na parkiecie, ale i w mediach. Beata Tyszkiewicz, legenda polskiego kina, chwali młodą gwiazdę, twierdząc, że świetnie odnajduje się w tej roli. Tymczasem Daniel Olbrychski widzi w niej idealną Izabelę Łęcką. Cóż, wygląda na to, że Julia ma już swoje miejsce w panteonie gwiazd, mimo że nie brakuje głosów krytyki. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się takie wsparcie?
1: Mandaryna, znana z parkietu Tańca z gwiazdami, rozważa powrót do aktorstwa. W rozmowach z Izabelą Kuną, które nie ograniczają się tylko do tańca, pojawia się temat życia, dzieci i dobrej kawy. Czy te pogawędki otworzą przed nią drzwi do świata filmowego? Na razie skupia się na zapamiętywaniu kolejnych choreografii, ale kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na ekranie.
0: Skolim, czyli Konrad Skolimowski, postanowił uczcić swoje 30. urodziny w sposób, który na pewno nie przejdzie bez echa. Zamiast skromnego przyjęcia zorganizował wielką imprezę w Siemiatyczach, gdzie pojawiły się tłumy fanów i gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie błyszczał w lśniącej kurtce, siedząc na motocyklu, a ogromny różowy tort i dmuchane atrakcje dopełniły tego spektakularnego widowiska. A wszystko to dzień przed jego faktycznymi urodzinami. Bo kto by się przejmował takimi drobiazgami jak kalendarz, gdy można świętować z przytupem?
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Na ekranach króluje nowy hit Netflixa, miniserial W głębinach. A mieszanka thrillera i fantastyki z Joshem Hartnettem i Mackenzie Davis w rolach głównych zdetronizowała nawet takie klasyki jak Lalka i Na wschód od Edenu. Wciągająca fabuła o rybaku walczącym z morskim potworem przyciąga tłumy, choć twórcy nie planują kontynuacji. Ale kto wie, może Netflix zmieni zdanie, jeśli sukces będzie wystarczająco spektakularny. Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże. Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Perfekt powraca na winylu, a to nie byle jaki powrót. Legendarny koncert z 1981 roku w sali kongresowej, zaledwie kilka tygodni przed stanem wojennym, wreszcie doczekał się wydania na czerwonym winylu. Grzegorz Markowski zdzierał koszulę, a Zbigniew Hołdys mówił o pokojowym tańcu wojennym. Teraz fani mogą znów poczuć tę niesamowitą energię, która na zawsze zapisała się w historii polskiego rocka.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny. Brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku? Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney+. Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almon z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole-Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych.
0: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
1: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który choć wolny od lekcji, nie oznacza wolnego dla nauczycieli. Pedagodzy są obecni w szkołach, realizując różne zadania, takie jak akademie czy rady pedagogiczne. Dla rodziców to wyzwanie logistyczne, ale szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla dzieci. To dzień pełen obowiązków organizacyjnych, mimo że uczniowie nie mają zajęć dydaktycznych. Dziś rano w krakowskiej szkole podstawowej na Prądniku Czerwonym doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwóch uczniów w wieku 13 i 14 lat pojawiło się z nożami, co natychmiast wymagało interwencji policji. To kolejny przypadek w ramach tak zwanego krwawego piątku, który budzi niepokój w polskich szkołach. Służby intensywnie pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa.
1: Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn odpowiedzialnych za tragiczny wypadek na trasie S10. W wyniku zderzenia zginął kierowca Toyoty, a pasażerka doznała poważnych obrażeń. Kierowca i pasażer BMW, którzy jechali z prędkością 270 km na godzinę, usłyszeli zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. Grozi im do 20 lat więzienia.
1: Wczoraj wieczorem w miejscowości Żur doszło do pożaru drewnianego budynku rekreacyjnego. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Osie mieli trudności z dotarciem na miejsce z powodu zamkniętej bramy, ale szybko opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a budynek był pusty. Policja bada przyczyny pożaru. Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
0: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela 2026, a wraz z nim możliwość zdobycia prestiżowej nagrody finansowej. Minister Edukacji Barbara Nowacka może przyznać wybranym pedagogom wyróżnienie w wysokości nawet 8 tysięcy złotych. To nagroda dla nauczycieli z wybitnymi osiągnięciami, którzy spełnią rygorystyczne wymagania. Kandydaci muszą mieć co najmniej 2-letni staż pracy i wyróżniającą ocenę. Wnioski o nagrodę składane są przez dyrektorów szkół, a ostateczną decyzję podejmuje minister edukacji. Nagrody zostaną wręczone do 14 października.
2: W Sejmie trwa gorąca debata nad projektem budżetu na 2027 rok. Rząd Donalda Tuska zaplanował rekordowy deficyt na poziomie ponad 281 miliardów złotych. Opozycja z Prawem i Sprawiedliwością na czele krytykuje rosnący dług publiczny i chce odrzucić projekt. Rząd tłumaczy, że wysokie wydatki są konieczne dla bezpieczeństwa państwa i inwestycji w naukę. Planowane dochody budżetu wynoszą około 696,5 miliarda złotych, a wydatki około 977,5 miliarda złotych. Głosowanie nad ustawą budżetową zaplanowano na 4 grudnia. Ceny węgla w Polsce gwałtownie rosną, co jest dużym problemem przed nadchodzącym sezonem grzewczym. Za tonę groszku w kopalniach trzeba zapłacić około 1300 zł, ale w prywatnych składach cena sięga nawet 2500 zł. Dodatkowo dostępność węgla jest ograniczona, co może prowadzić do dalszych podwyżek. Eksperci ostrzegają, że sytuacja może się pogorszyć, zwłaszcza jeśli chodzi o popularne sortymenty węgla grubego i średniego. Koszty transportu również wpływają na ostateczną cenę opału, co sprawia, że zakup węgla staje się coraz większym wyzwaniem dla Polaków. Na rynku mieszkaniowym wciąż brakuje ofert dla osób bez wkładu własnego, mimo podniesienia limitów cenowych. W Krakowie dostępnych jest tylko 46 mieszkań spełniających warunki programu, a w Warszawie 354. Największa poprawa nastąpiła w Łodzi, gdzie liczba takich mieszkań wzrosła do ponad 1000. Program Mieszkanie bez wkładu własnego cieszy się rosnącą popularnością, z której skorzystało już 13,5 tysiąca kredytobiorców w pierwszej połowie 2026 roku. Dodatkowo rodziny mogą liczyć na wsparcie finansowe przy narodzinach kolejnych dzieci. Jednak znalezienie odpowiedniego mieszkania wciąż stanowi wyzwanie, zwłaszcza w największych miastach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, która trwa od lutego, drastycznie wpłynęła na transport morski przez cieśninę Ormuz. Marynarze, którzy decydują się na rejs przez ten niebezpieczny region, mogą zarobić nawet do 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. To efekt ogromnego ryzyka, jakie wiąże się z przepłynięciem przez cieśninę, gdzie prawdopodobieństwo ataku wynosi aż 5%. Statki, by uniknąć wykrycia, stosują ekstremalne środki ostrożności, takie jak wyłączanie transponderów i gaszenie świateł. Mimo to liczba ataków na tankowce jest najwyższa od początku konfliktu, co czyni ten szlak jednym z najniebezpieczniejszych na świecie. Sejm uchwalił ustawę, która umożliwi wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywanie najmu krótkoterminowego. Gminy również będą mogły wprowadzać takie ograniczenia na swoim terenie. Nowe przepisy przewidują obowiązkową rejestrację obiektów noclegowych i kary do 50 tysięcy złotych za ich naruszenie. Ustawa trafi teraz do Senatu, a jej przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Celem zmian jest dostosowanie polskich regulacji do unijnych zasad dotyczących najmu krótkoterminowego.
1: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła zmiany w wynagrodzeniach medyków, wprowadzając limity zarobków do 76 900 zł miesięcznie. Nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość kontraktów i ograniczyć konkurencję między szpitalami o specjalistów. Krytycy obawiają się, że może to prowadzić do problemów z dostępnością opieki zdrowotnej, szczególnie w mniejszych placówkach. Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że zmiany są konieczne, by kontrolować koszty funkcjonowania szpitali. Projekty ustaw czekają jeszcze na zakończenie procesu legislacyjnego, zanim wejdą w życie.
2: W przyszłym roku nauczyciele i urzędnicy otrzymają podwyżki, ale będą one minimalne. Rząd przewidział wzrost płac o 3% przy prognozowanej inflacji na poziomie niecałych 3%. Oznacza to, że realny wzrost wynagrodzeń będzie niewielki. Tymczasem budżet na 2027 rok zakłada wydatki sięgające prawie biliona złotych. Najwięcej środków przeznaczono na obronę narodową i ochronę zdrowia. W budżecie znalazły się też pieniądze na programy społeczne, takie jak Rodzina 800+ i dodatkowe emerytury.
0: Słuchacie radio Radia Super Express.
2: Czesi wprowadzają nowoczesne rozwiązania w gospodarce odpadami. Około 25% czeskich gmin korzysta już z systemu, który precyzyjnie śledzi, kto i ile śmieci wyrzuca. Dzięki chipom w pojemnikach i wagom w śmieciarkach odpady są dokładnie monitorowane. Od 2030 roku odpady nadające się do recyklingu nie będą mogły trafiać na wysypiska. Polska również musi dostosować się do unijnych wymogów, ale podobne systemy dopiero się rozwijają. Wrocław, jako pierwsze duże miasto w Polsce, próbuje wprowadzić nowe zasady, co wywołało spór z firmami odbierającymi odpady.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. W 3429 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Marcin zostawi Darię samą z małym Oskarem, niemowlęciem uratowanym z trudnych warunków. Niespodziewanie wróci Renata, co wywoła u niej prawdziwy szok, gdy zobaczy Darię z dzieckiem. Relacja między Kodurem a Darią zacznie się zacieśniać, gdy wspólnie będą opiekować się Oskarem. W 3430 odcinku obecność Darii w mieszkaniu doprowadzi do kryzysu w związku Renaty i Marcina. Renata odmówi powrotu na terapię, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Tymczasem Kodur i Daria odwiedzą Oskara w rodzinie zastępczej, co jeszcze bardziej ich do siebie zbliży. Wspólna troska o dziecko sprawi, że ich relacja nabierze nowego wymiaru.
2: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów. W 233 odcinku, który TVP 2 wyemituje w poniedziałek, 26 października, emocje sięgną zenitu. Engin odkrywa tajemniczy naszyjnik, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Cihan wyrzuca Bejzę z domu, a jej ojciec odmawia jej pomocy, co zmusza ją do szukania schronienia u Jący. Hancer, główna bohaterka, odkrywa romans Meliha i Sinem, żądając ich wyprowadzki. Jąca zgadza się przyjąć Bejzę, ale stawia jej twarde warunki. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż przyciąga uwagę swoją dynamiczną fabułą i znakomitą obsadą.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 na TVP2. Paweł Zduński dowiaduje się, że Walat, odpowiedzialny za śmierć jego żony Franki, opuścił areszt. Wściekły i zdeterminowany, postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Jednak w ostatniej chwili powstrzymuje go Agnes, przypominając, że zemsta mogłaby kosztować go więcej, niż się spodziewa. Emocje sięgają zenitu, gdy Paweł uświadamia sobie, że jego działania mogą wpłynąć na życie jego syna, Antosia. Ostatecznie, dzięki wsparciu Agnes, Paweł rezygnuje z zemsty, a między rodzeństwem zapada porozumienie. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych więzi, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4300 odcinku Na Wspólnej Roman Hofer zostaje ostrzeżony przez tajemniczego mężczyznę przed Dorotą. Nowa wspólniczka Włodka, według nieznajomego, to złodziejka i mężobójczyni. Roman niezwłocznie informuje o tym Włodka Ziemę, ale ten nie chce uwierzyć w te rewelacje. Dorota, która pomogła Włodkowi po śmierci Marii, wydaje się być nieskazitelna. Jednak Roman nie zamierza ryzykować i prosi Bogdana o dyskretne sprawdzenie Doroty. Czy Włodek rzeczywiście jest w niebezpieczeństwie? Odpowiedzi poznamy już w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN. W 4301 odcinku Na Wspólnej Ula rozpocznie konsultacje z wykładowcą Wysockim, po tym jak obleje egzamin z histologii. Wysocki od razu zaoferuje jej pomoc, ale jego intencje nie będą czyste. Mężczyzna zacznie okazywać Uli coraz większe zainteresowanie, mimo że wie, iż jest ona dziewczyną Deksa. W 4310 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej niepokojąca, gdy Wysocki zaprosi Ulę do swojego mieszkania. W międzyczasie Kamil i Łucja będą zajęci staraniami o dziecko, co sprawi, że Ula będzie zdana głównie na siebie. Premiera 4301 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 26 października o godzinie 20.15 na TVN.
2: W 4301 odcinku Na Wspólnej rodzina Kalskich ponownie się zjednoczy, choć w dramatycznych okolicznościach. Greg, tyran, odzyska córkę Jagodę i żonę Ewelinę, która po namowach męża wypisze się ze szpitala psychiatrycznego. Weronika, zszokowana decyzją Eweliny, nie będzie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. Greg zacznie stwarzać pozory idealnej rodziny, serwując posiłki i próbując zdobyć zaufanie bliskich. Jednak Weronika nie podda się i będzie próbowała ratować Ewelinę i Jagodę. W 4302 odcinku Greg pokaże swoją prawdziwą twarz, grożąc Weronice śmiercią. Premiera odcinka 4301 już we wtorek, 27 października o 20.15 na TVN.
1: 4261 odcinku Pierwszej Miłości Melka przeżyje prawdziwy dramat. Po operacji usłyszy od lekarza, że straciła ciążę, a co gorsza, nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. To bolesne wieści, które zburzą jej świat. Przy jej łóżku czuwa Piotrek, a wsparcie okaże jej także Marysia. Domańska podzieli się z Melką swoim sekretem, wyznając, że sama kiedyś straciła ciążę. To wyznanie ma być dla Melki dowodem, że nawet po największej tragedii można odnaleźć nadzieję. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 9 października, o godzinie 18 na Polsacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do serii aktów przemocy w szkołach, w tym ataków z użyciem noża. W odpowiedzi rząd podjął natychmiastowe działania, by zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Premier Donald Tusk zarządził codzienne patrole policji w szkołach, podkreślając, że nie ma miejsca na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa dzieci. Dodatkowo w całym kraju zintensyfikowano działania prewencyjne, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony.
3: W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
2: W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Zbliża się Wszystkich Świętych, a to czas porządków na cmentarzach. Warto pamiętać, że chwasty i mech mogą uszkodzić nagrobki. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest domowy oprysk z octu, który szybko eliminuje niechcianą roślinność. Dla długotrwałej ochrony warto zastosować środki impregnujące, które zabezpieczą kamień przed wilgocią i mikroorganizmami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
3: Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć przez długi czas. Kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków, szczególnie jesienią, gdy dni stają się krótsze. Zbyt mała ilość światła może być przyczyną braku kwitnienia. Ważne jest, by nie przesadzać z podlewaniem i nawożeniem, ponieważ to może zaszkodzić roślinie. Zamiast tego warto sprawdzić stanowisko i stan korzeni.
2: W Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: Poseł PiS Sebastian Łukaszewicz odkrył w Ministerstwie Rolnictwa luksusowe toalety z elektronicznymi deskami myjącymi. Te nowoczesne urządzenia oferują między innymi podgrzewane siedziska, regulację temperatury i tryb oszczędzania energii. Toalety są dostępne tylko dla wybranych osób, co wywołało oburzenie posła. Całość finansowana jest z publicznych pieniędzy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Ciepła aura sprzyja spokojnym spacerom wśród kolorowych liści. To czas na chwilę oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Przemysław Branny, znany aktor związany z teatrem Bagatela, pożegnał się z tym światem w wieku 55 lat. Jego pogrzeb odbył się z wielką pompą, a uwagę przyciągnęła złocista urna i wieniec w kształcie serca z napisem „Kochamy Cię” od żony i córki. Rodzina, zamiast kwiatów, poprosiła o wsparcie dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, co jest pięknym gestem, ale czyżby kwiaty były już passé? W teatrze udostępniono księgę kondolencyjną, by każdy mógł zostawić swoje wspomnienie o tym pięknym człowieku. Piotr Domaniecki, mąż znanej aktorki Ewy Gawryluk, postanowił podzielić się z internautami swoim małym sukcesem finansowym. Na Instagramie pokazał przelew za godzinę ponadwymiarowej pracy w szkole, który wyniósł zawrotne niecałe 34 zł netto. Internauci nie zawiedli, szybko zasypując go radami, by nie przehulał tej fortuny na głupoty. Choć temat wynagrodzeń nauczycieli jest poważny, niektórzy nie mogli się powstrzymać od żartów, sugerując, że to idealna kwota na kawkę z Ewunią.
2: Kajach, nasza nieustraszona gwiazda, zaskoczyła warszawiaków na Powiślu, dźwigając torby pełne śmieci i odkurzacz. Kto by pomyślał, że artystka, która na scenie błyszczy jak diament, w codziennym życiu woli wygodne klapki i plecak zamiast szpilek i sukienek. Paparazzi uchwycili ją w akcji, a jej mina mówiła wszystko. Porządki to nie przelewki. Wygląda na to, że Kaja nie tylko śpiewa o miłości, ale też o miłości do czystości.
1: Konrad Skolimowski.

0: boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci. The Rolling Stones znowu w akcji. Po zaledwie 3 latach przerwy legendarny zespół powrócił z nowym albumem Foreign Tongues, choć fani wciąż czekają na europejskie koncerty, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek się odbędą. Keith Richards, zmagający się z artretyzmem, nie jest fanem dużych tras koncertowych, ale to nie przeszkadza Stonesom w tworzeniu nowej muzyki. Saksofonistka Courtney Pine zdradziła, że pracuje z Mickiem Jaggerem nad nowymi utworami, więc może kolejny album już w drodze? Cóż, Stonesi nie zamierzają odpoczywać na laurach. Billy Idol, legenda rocka, doczekał się własnego dnia w Los Angeles. 13 listopada miasto uhonoruje wokalistę dniem Billy'ego Idola, a dzień później zostanie on wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W City Hall Park Idol i jego długoletni gitarzysta Steve Stevens otrzymają specjalny dekret, a na fanów czeka darmowy akustyczny koncert. Wśród innych wyróżnionych w tym roku znajdą się m.in. Phil Collins i Iron Maiden. Cóż, wygląda na to, że Billy Idol nie tylko krzyczy Rebel Yell, ale i zdobywa serca fanów na całym świecie. Axl Rose, symbol buntu i chaosu rock'n'rolla, zaskoczył świat swoją miłością do Queen. Tak, ten sam Axl, który na scenie Guns N' Roses był jak dziki huragan, w sercu nosił fascynację operową brawurą Freddiego Mercury'ego, wychowany w opresyjnej atmosferze, gdzie rock był uważany za dzieło szatana, znalazł w muzyce Queen dowód na to, że rock to sztuka. Jego występ na Wembley w hołdzie Mercury'emu pokazał, że nawet najtwardszy rockman może mieć duszę artysty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Studio Rockstar znowu zaskakuje. W nadchodzącej grze Grand Theft Auto 6, która zadebiutuje 19 listopada, usłyszymy stację radiową prowadzoną przez legendy metalu Toma Araje i Kerry'ego Kinga ze Slayera. To nie koniec muzycznych niespodzianek, bo na ścieżce dźwiękowej pojawi się także Keith Richards z własną wersją bluesowego klasyka. Rockstar przygotował prawdziwą ucztę dla uszu, oferując różnorodne stacje radiowe, które idealnie wpasują się w klimat fikcyjnego stanu Leonida. Czyżby GTA 6 miało stać się nowym rajem dla melomanów? Kto by pomyślał, że Jan Borysewicz z Lady Punk i Michał Wiraszko z Much połączą siły? A jednak ich nowy singiel, 15 Południk, to nie tylko gościnny występ, ale pełnoprawna współpraca. Borysewicz nie tylko zagrał na gitarze, ale też skomponował całą muzykę, a Wiraszko dołożył osobisty tekst. Utwór przenosi nas w lata 90., kiedy to kasety przewijało się ołówkiem, a muzyka była ważniejsza niż algorytmy. Ciekawe, czy dzisiejsi 30- i 40-latkowie poczują tę nostalgię. Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Łagodne dni wprowadzają miasto w spokojny, jesienny rytm. Warto pamiętać o lekkim płaszczu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
2: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
1: Wokół wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego o przekazaniu Ukrainie 29 polskich myśliwców F-16 wybuchła medialna burza. Okazało się, że to błąd tłumaczeniowy. Chodziło o MiG-29, a nie F-16. Mimo szybkiego sprostowania przez MSZ, fałszywa informacja zdążyła się rozprzestrzenić, pokazując, jak łatwo dezinformacja destabilizuje relacje międzynarodowe. Incydent podkreśla znaczenie krytycznej oceny informacji w dobie wojny hybrydowej. Rosyjskie służby specjalne, takie jak FSB, SWR czy GRU, intensyfikują swoje działania na arenie międzynarodowej. FSB, będąca kontynuatorką KGB, zajmuje się kontrwywiadem i ochroną granic, a jej struktury są zmilitaryzowane. SWR, odpowiednik CIA, koncentruje się na wywiadzie zagranicznym, a GRU, znane z działań wojskowych, nadal funkcjonuje pod nową nazwą GU. Zachodnie kontrwywiady zmagają się z trudnościami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu rosyjskim operacjom szpiegowskim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Często po spotkaniu analizujemy każde słowo i gest, próbując zrozumieć intencje rozmówcy. Psychologowie radzą, by zamiast skupiać się na pojedynczych gestach, patrzeć na całe zachowanie w dłuższej perspektywie. Warto oddzielać fakty od własnych interpretacji i rozważać różne możliwe wyjaśnienia sytuacji. Taki sposób myślenia może pomóc w uniknięciu błędnych wniosków. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niektóre rośliny doniczkowe, jak bluszcz czy monstera, według przesądów mogą przyciągać pecha i problemy w domu. Ważna jest nie tylko ich obecność, ale także kondycja. Zwiędłe rośliny mogą negatywnie wpływać na atmosferę. Usunięcie ich z mieszkania ma przywrócić harmonię i spokój w relacjach domowych. Jura Park Solec w Solcu Kujawskim zaprasza na wyjątkowe halloweenowe atrakcje. W październikowe weekendy park zamienia się w krainę pełną tajemnic i grozy, oferując rodzinne zabawy w ciągu dnia oraz emocjonujące atrakcje po zmroku. Wieczorem czeka na odwiedzających Ścieżka Strachu i nawiedzony szpital. A tegoroczna edycja wzbogacona jest o historię zaginionego autobusu linii 66. To idealna okazja na jesienny spacer wśród dinozaurów i halloweenowych dekoracji.
1: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed gmachem Sejmu doszło do incydentu z udziałem posła Konrada Berkowicza z Konfederacji. Polityk skierował obraźliwe słowa do reporterki Justyny Dobrosz-Oracz, co wywołało falę oburzenia w środowisku dziennikarskim. Dziennikarka zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, traktując wypowiedź jako próbę publicznego upokorzenia. Wiele znanych postaci ze świata mediów wyraziło swoje wsparcie dla Justyny Dobrosz-Oracz, potępiając zachowanie posła.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Ciepłe dni to miła niespodzianka. Idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaskakujący wyrok w sprawie Frankowej. Mimo unieważnienia umowy kredytowej, Frankowicz został zobowiązany do zwrotu 400 tysięcy złotych oraz zapłaty odsetek. Sąd pominął przedawnienie roszczenia banku, powołując się na względy słuszności i najnowsze orzecznictwo TSUE. Decyzja ta może wpłynąć na przyszłe rozliczenia frankowe, pokazując, że unieważnienie umowy nie zawsze oznacza koniec problemów finansowych. Odsetki, które sięgają niemal połowy pierwotnej kwoty kredytu, stanowią dodatkowe obciążenie dla kredytobiorców. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla innych frankowiczów, którzy mogą stanąć przed podobnymi wyzwaniami.
2: Poseł Grzegorz Braun wspólnie z niemiecką partią Alternatywa dla Niemiec wezwał do odbudowy i wznowienia działania gazociągów Nord Stream. Propozycja ta wywołała ostrą reakcję rządu Donalda Tuska, który uznał ją za sprzeczną z polskim interesem energetycznym. Minister energii Miłosz Motyka określił ten pomysł jako niedopuszczalny i zagrażający bezpieczeństwu kraju. Współpraca Brauna z prorosyjską Alternatywą dla Niemiec budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście dążeń Polski do uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Konferencja prasowa, na której ogłoszono ten apel, odbyła się w dniu urodzin Władimira Putina, co dodatkowo podkreśla symboliczny wymiar wydarzenia.
1: InPost wprowadza nowoczesnego agenta AI do obsługi klientów. Nowy system, stworzony we współpracy z firmą Zowi, działa już w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Agent AI potrafi nie tylko odpowiadać na pytania, ale także sprawdzać status przesyłki, zmieniać sposób doręczenia, czy zdalnie otwierać skrytki paczkomatów. W razie potrzeby rozmowa może być szybko przekazana do konsultanta, co zapewnia pełne wsparcie klienta. InPost planuje rozszerzyć działanie AI na kolejne rynki i kanały kontaktu, co ma usprawnić obsługę przy ponad miliardzie przesyłek rocznie.
2: Jesień w Polsce to czas, kiedy farmy dyniowe przyciągają całe rodziny. W Krakowie Dyniolandia oferuje dmuchańce, karuzele i mini zoo, a we Wrocławiu można zgubić się w labiryncie z kukurydzy. Pod Warszawą, na farmie wuja Toma, dzieci mogą bawić się z alpakami i kucykami. W Rotmance pod Gdańskiem Dyniowe Love zaprasza na gokarty i ognisko, a w Lublinie farma dyniowa kusi warsztatami kulinarnymi i halloweenowymi atrakcjami. To tylko niektóre z miejsc, które warto odwiedzić tej jesieni. Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych.
1: Maciej Musiał, znany aktor, wprowadził na rynek żelki z kreatyną dostępne w Biedronce od 1 października. Te innowacyjne przysmaki, przypominające popularne owocowe misie, mają jednak wysoką zawartość cukru, co wzbudziło krytykę dietetyków. Żelki Gimi oferowane są w 3 smakach: kwaśne jabłko, mango i kwaśna porzeczka. A 100-gramowe opakowanie kosztuje 9 zł i 99 groszy. Choć zawierają kreatynę, eksperci ostrzegają, że dominujący składnik to cukier. Produkt nie jest zalecany dla osób poniżej 16 roku życia.
2: Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy. Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
1: Tech Robotics przejęło pełną kontrolę nad niewiadów Warhead Systems, nabywając 670 tysięcy akcji od ZSP Niewiadów. To posunięcie pozwala firmie na całkowite zintegrowanie kompetencji w zakresie głowic bojowych. Transakcja jest częścią strategii na lata od 2026 do 2031, której celem jest budowa Centrum Uzbrajania Dronów. Centrum ma zajmować się dostosowywaniem i testowaniem platform bezzałogowych. Rozwój tego projektu wspiera pożyczka w wysokości 15,5 miliona złotych od niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości i części przedsiębiorstwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 12 stopni w Warszawie, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stański. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 497 odcinkiem już we wtorek, 13 października o 15:05 na TVP2. Martina wraca do pałacu, ale jej relacje z Ayalą pozostają napięte. Catalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami o swoją przeszłość. Santos i Petra zacieśniają więzi, co może zmienić przyszłość młodzieńca. Jana i Maria drżą o zdrowie Pii, która wciąż ukrywa się w izolacji. Maria i Salvador stoją przed trudną decyzją o swoim ślubie. Virtudes otrzymuje szansę na odzyskanie syna, ale czeka ją finansowe wyzwanie. Odcinek dostępny będzie także na platformie TVP VOD. W 3417 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Daniel, były żołnierz, uzna, że narkoman Adam zagraża jego synowi Emilowi. W desperacji postanawia działać na własną rękę i porywa Adama do lasu. Tam przywiązuje go do drzewa i grozi nożem, by odstraszyć go od domu Pyrków. Adam, przerażony, woła o pomoc, ale nikt go nie słyszy. Daniel, pełen determinacji, ostrzega Adama, że jeśli wróci, czeka go jeszcze gorszy los. Po wszystkim Daniel rozmawia z Hubertem, podkreślając, że zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:05 na TVP2.
0: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Pojazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Dzięki sprytnej prowokacji, wspieranej przez Kansel, Atakan przyznaje się do manipulacji, co pozwala Pojazowi odzyskać wolność. Jednak to nie koniec problemów, ponieważ Atakan nie zamierza się poddać i zapowiada zemstę. Konflikt między rodzeństwem staje się coraz bardziej napięty. Odcinek ten zostanie wyemitowany w środę, 21 października, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji w telewizji. Odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października, o godzinie 20:15 na antenie TVN. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:50 na TVP2.
1: W Głębinach to nowy miniserial Netflixa, który podbił serca polskich widzów, detronizując takie hity jak Lalka i Na Wschód od Edenu. Serial opowiada o Calvinie Peneju, rybaku z Nowej Fundlandii, który staje do walki z tajemniczym morskim stworzeniem, by chronić swoje miasteczko. W tej emocjonującej historii nie brakuje wzruszeń, humoru i napięcia. Główne role grają Josh Hartnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Serial składa się z 6 odcinków i porusza tematy rodziny, społeczności oraz nieuniknionych zmian. Choć showrunner Jesse McKeown nie planuje drugiego sezonu, nie wyklucza, że sukces serialu może skłonić Netflix do kontynuacji. W Głębinach to wyjątkowe wydarzenie, które warto zobaczyć.
0: 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 13 stopni z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wokół wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego o przekazaniu Ukrainie 29 polskich myśliwców F-16 wybuchła medialna burza. Okazało się, że to błąd tłumaczeniowy. Chodziło o MiG-29, a nie F-16. Mimo szybkiego sprostowania przez MSZ, fałszywa informacja zdążyła się rozprzestrzenić, pokazując, jak łatwo dezinformacja destabilizuje relacje międzynarodowe. Incydent podkreśla znaczenie krytycznej oceny informacji w dobie wojny hybrydowej. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Często po spotkaniu analizujemy każde słowo i gest, próbując zrozumieć intencje rozmówcy. Psychologowie radzą, by zamiast skupiać się na pojedynczych gestach, patrzeć na całe zachowanie w dłuższej perspektywie. Warto oddzielać fakty od własnych interpretacji i rozważać różne możliwe wyjaśnienia sytuacji. Taki sposób myślenia może pomóc w uniknięciu błędnych wniosków. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach. Zmechacone swetry to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie im dawnego blasku. Wystarczy użyć pumeksu owiniętego w rajstopy i delikatnie przetrzeć zniszczone miejsca. Dodatkowo kąpiel w letniej wodzie z mlekiem może zmiękczyć włókna i poprawić wygląd materiału. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
1: Zbliża się Wszystkich Świętych, a na polskich cmentarzach pojawia się nowy trend. Kapusta ozdobna zdobywa popularność jako alternatywa dla tradycyjnych chryzantem. Dzięki odporności na mróz i różnorodnym barwom utrzymuje się na pomnikach nawet do wiosny. Warto również rozważyć wrzosy, wrzośce czy gałązki iglaste, które doskonale znoszą zimowe warunki. Niektóre rośliny doniczkowe, jak bluszcz czy monstera, według przesądów mogą przyciągać pecha i problemy w domu. Ważna jest nie tylko ich obecność, ale także kondycja. Zwiędłe rośliny mogą negatywnie wpływać na atmosferę. Usunięcie ich z mieszkania ma przywrócić harmonię i spokój w relacjach domowych.
2: Wybierz jesienny owoc, a dowiesz się, co inni najbardziej w tobie cenią. Psychotest oparty na pierwszym skojarzeniu z jabłkiem, gruszką, winogronem lub dynią to zabawna forma refleksji nad własnym charakterem. Choć traktowany jako rozrywka, może dostarczyć ciekawych wskazówek o tym, jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie. Pamiętajmy jednak, że na nasz wizerunek wpływa wiele czynników, nie tylko wybór owocu.
1: Jura Park Solec w Solcu Kujawskim zaprasza na wyjątkowe, halloweenowe atrakcje. W październikowe weekendy park zamienia się w krainę pełną tajemnic i grozy, oferując rodzinne zabawy w ciągu dnia oraz emocjonujące atrakcje po zmroku. Wieczorem czeka na odwiedzających Ścieżka Strachu i nawiedzony szpital. A tegoroczna edycja wzbogacona jest o historię zaginionego autobusu linii 66. To idealna okazja na jesienny spacer wśród dinozaurów i halloweenowych dekoracji.
2: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek.
1: Jesienne deszcze nie muszą oznaczać smug na oknach. Prosty sposób na czyste szyby to użycie gliceryny, którą znajdziemy w wielu kosmetykach. Wystarczy dodać kilka kropel do wody i przetrzeć szyby, by stworzyć ochronną warstwę, która zapobiega osadzaniu się wody i brudu. Dzięki temu okna pozostaną czyste nawet po ulewie.
2: Przed gmachem Sejmu doszło do incydentu z udziałem posła Konrada Berkowicza z Konfederacji. Polityk skierował obraźliwe słowa do reporterki Justyny Dobrosz-Oracz, co wywołało falę oburzenia w środowisku dziennikarskim. Dziennikarka zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, traktując wypowiedź jako próbę publicznego upokorzenia. Wiele znanych postaci ze świata mediów wyraziło swoje wsparcie dla Justyny Dobrosz-Oracz, potępiając zachowanie posła.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Ciepłe dni to miła niespodzianka. Idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z gwiazdami, wzbudza emocje nie tylko na parkiecie, ale i w mediach. Beata Tyszkiewicz, legenda polskiego kina, chwali młodą gwiazdę, twierdząc, że świetnie odnajduje się w tej roli. Tymczasem Daniel Olbrychski widzi w niej idealną Izabelę Łęcką. Cóż, wygląda na to, że Julia ma już swoje miejsce w panteonie gwiazd, mimo że nie brakuje głosów krytyki. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się takie wsparcie?
2: Mandaryna, znana z parkietu Tańca z gwiazdami, rozważa powrót do aktorstwa. W rozmowach z Izabelą Kuną, które nie ograniczają się tylko do tańca, pojawia się temat życia, dzieci i dobrej kawy. Czy te pogawędki otworzą przed nią drzwi do świata filmowego? Na razie skupia się na zapamiętywaniu kolejnych choreografii, ale kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na ekranie.
1: Skolim, czyli Konrad Skolimowski, postanowił uczcić swoje 30. urodziny w sposób, który na pewno nie przejdzie bez echa. Zamiast skromnego przyjęcia zorganizował wielką imprezę w Siemiatyczach, gdzie pojawiły się

0: potworem przyciąga tłumy, choć twórcy nie planują kontynuacji. Ale kto wie, może Netflix zmieni zdanie, jeśli sukces będzie wystarczająco spektakularny. Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże. Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na Wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Perfekt powraca na winylu, a to nie byle jaki powrót. Legendarny koncert z 1981 roku w sali kongresowej, zaledwie kilka tygodni przed stanem wojennym, wreszcie doczekał się wydania na czerwonym winylu. Grzegorz Markowski zdzierał koszulę, a Zbigniew Hołdys mówił o pokojowym tańcu wojennym. Teraz fani mogą znów poczuć tę niesamowitą energię, która na zawsze zapisała się w historii polskiego rocka.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny. Brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku? Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney+. Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almond z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło nadaje jesiennym dniom harmonii i lekkości. Idealny czas na refleksję i odpoczynek.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd rejonowy w Wyszkowie zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną i próbował zamordować dwie inne osoby w szkole w Leszczydole-Nowinach, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tragedia ta jest częścią niepokojącej serii ataków w polskich szkołach. W ostatnich dniach doszło do kilku brutalnych incydentów, które wstrząsnęły całym krajem. Policja bada, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.
2: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. W Leszczydole-Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych.
1: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane.
1: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami.
2: Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię.
1: Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn odpowiedzialnych za tragiczny wypadek na trasie S-10. W wyniku zderzenia zginął kierowca Toyoty, a pasażerka doznała poważnych obrażeń. Kierowca i pasażer BMW, którzy jechali z prędkością 270 km na godzinę, usłyszeli zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. Grozi im do 20 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
1: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował.
2: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano dwóch nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po dwóch atakach na Mazowszu.
1: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą tak samo 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejszy ciepły nastrój pogodowy to moment, by zatrzymać się i docenić urok jesiennych krajobrazów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn.
2: Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim. Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu z Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym voleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Hubert Hurkacz odniósł spektakularne zwycięstwo nad Nowakiem Dziokowiciem w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dzięki temu awansował do 3. rundy, co przyniosło mu dodatkowe 20 punktów do rankingu ATP i ponad 25 tysięcy dolarów. Wrocławianin kontynuuje znakomitą passę na azjatyckich kortach i walczy o najwyższe stawki w kolejnych fazach turnieju. Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przemysław Babiarz, znany komentator TVP, przeżywa kolejną osobistą tragedię. W wieku 93 lat zmarła jego matka, Anna Babiarz. Pogrzeb odbędzie się 10 października w Przemyślu, poprzedzony modlitwą różańcową. Przed dzień uroczystości, 9 października, bliscy zgromadzą się na specjalnym różańcu w kaplicy domu pogrzebowego. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu.
2: Świat siatkówki opłakuje śmierć Stefani Corny, byłej reprezentantki Włoch, która zmarła po długiej walce z chorobą. Dwukrotna mistrzyni Europy juniorek zakończyła karierę w 2017 roku, ale kontynuowała grę za granicą. Po powrocie do Włoch zaangażowała się w nauczanie języka angielskiego. Stefania Corna miała obchodzić swoje 36. urodziny w listopadzie.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu bejsbolowym Chicago White Sox przeciw przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda otula miasto delikatnym rytmem, który sprzyja jesiennym spacerom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stański. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirasowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Cansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiras odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 497 odcinkiem już we wtorek, 13 października o 15.05 na TVP2. Martina wraca do pałacu, ale jej relacje z Ayalą pozostają napięte. Katalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami o swoją przeszłość. Santos i Petra zacieśniają więzi, co może zmienić przyszłość młodzieńca. Jana i Maria drżą o zdrowie Pii, która wciąż ukrywa się w izolacji. Maria i Salvador stoją przed trudną decyzją o swoim ślubie. Virtudes otrzymuje szansę na odzyskanie syna, ale czeka ją finansowe wyzwanie. Odcinek dostępny będzie także na platformie TVP VOD. M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 na TVP2. Paweł Zduński dowiaduje się, że Walat, odpowiedzialny za śmierć jego żony Franki, opuścił areszt. Wściekły i zdeterminowany postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Jednak w ostatniej chwili powstrzymuje go Agnes, przypominając, że zemsta mogłaby kosztować go więcej niż się spodziewa. Emocje sięgają zenitu, gdy Paweł uświadamia sobie, że jego działania mogą wpłynąć na życie jego syna Antosia. Ostatecznie, dzięki wsparciu Agnes, Paweł rezygnuje z zemsty, a między rodzeństwem zapada porozumienie. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych więzi, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3417 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Daniel, były żołnierz, uzna, że narkoman Adam zagraża jego synowi Emilowi. W desperacji postanawia działać na własną rękę i porywa Adama do lasu. Tam przywiązuje go do drzewa i grozi nożem, by odstraszyć go od domu Pyrków. Adam, przerażony, woła o pomoc, ale nikt go nie słyszy. Daniel, pełen determinacji, ostrzega Adama, że jeśli wróci, czeka go jeszcze gorszy los. Po wszystkim Daniel rozmawia z Hubertem, podkreślając, że zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20.05 na TVP2.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marco w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Davide, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W Głębinach to nowy miniserial Netflixa, który podbił serca polskich widzów, detronizując takie hity jak Lalka i Na wschód od Edenu. Serial opowiada o Calvinie Peneju, rybaku z Nowej Fandlandii, który staje do walki z tajemniczym morskim stworzeniem, by chronić swoje miasteczko. W tej emocjonującej historii nie brakuje wzruszeń, humoru i napięcia. Główne role grają Josh Hartnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Serial składa się z 6 odcinków i porusza tematy rodziny, społeczności oraz nieuniknionych zmian. Choć showrunner Jesse McKeown nie planuje drugiego sezonu, nie wyklucza, że sukces serialu może skłonić Netflix do kontynuacji. W Głębinach to wyjątkowe wydarzenie, które warto zobaczyć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło wprowadza do miasta spokojny rytm, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Rosyjskie służby specjalne, takie jak FSB, SWR czy GRU, intensyfikują swoje działania na arenie międzynarodowej. FSB, będąca kontynuatorką KGB, zajmuje się kontrwywiadem i ochroną granic, a jej struktury są zmilitaryzowane. SWR, odpowiednik CIA, koncentruje się na wywiadzie zagranicznym, a GRU, znane z działań wojskowych, nadal funkcjonuje pod nową nazwą GU. Zachodnie kontrwywiady zmagają się z trudnościami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu rosyjskim operacjom szpiegowskim. Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Zbliża się Wszystkich Świętych, a to czas porządków na cmentarzach. Warto pamiętać, że chwasty i mech mogą uszkodzić nagrobki. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest domowy oprysk z octu, który szybko eliminuje niechcianą roślinność. Dla długotrwałej ochrony warto zastosować środki impregnujące, które zabezpieczą kamień przed wilgocią i mikroorganizmami. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
1: Słuchacie Radia Super Express. Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć przez długi czas. Kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków, szczególnie jesienią, gdy dni stają się krótsze. Zbyt mała ilość światła może być przyczyną braku kwitnienia. Ważne jest, by nie przesadzać z podlewaniem i nawożeniem, ponieważ to może zaszkodzić roślinie. Zamiast tego warto sprawdzić stanowisko i stan korzeni.
2: W Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Sierpca zatrzymali 17-letniego ucznia, który planował atak w szkole. Dzięki szybkiej reakcji uczniów i nauczyciela, funkcjonariusze zdołali zareagować i zabezpieczyć dwa noże oraz telefon z dowodami planowania. Nastolatek przebywa obecnie w areszcie, a policja prowadzi dalsze czynności pod nadzorem prokuratury. Poseł PiS Sebastian Łukaszewicz odkrył w Ministerstwie Rolnictwa luksusowe toalety z elektronicznymi deskami myjącymi. Te nowoczesne urządzenia oferują między innymi podgrzewane siedziska, regulację temperatury i tryb oszczędzania energii. Toalety są dostępne tylko dla wybranych osób, co wywołało oburzenie posła. Całość finansowana jest z publicznych pieniędzy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Przemysław Branny, znany aktor związany z teatrem Bagatela, pożegnał się z tym światem w wieku 55 lat. Jego pogrzeb odbył się z wielką pompą, a uwagę przyciągnęła złocista urna i wieniec w kształcie serca z napisem „Kochamy Cię” od żony i córki. Rodzina, zamiast kwiatów, poprosiła o wsparcie dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, co jest pięknym gestem, ale czyżby kwiaty były już passé? W teatrze udostępniono księgę kondolencyjną, by każdy mógł zostawić swoje wspomnienie o tym pięknym człowieku. Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, nie tylko rozgrzewa scenę, ale i serca fanów. Choć jego związek z Aleksandrą Sarnecką nie przetrwał próby czasu, artysta nie traci nadziei na miłość. Marzy o kimś, z kim mógłby pić poranną kawę i czuć bliskość. Tymczasem, mimo intensywnej kariery, Skolim stawia na ojcostwo, starając się być obecnym w życiu swoich synów, Jana i Antoniego. Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci.
0: Jędrzej Weiss, artysta z Poznania, zaskakuje nowym singlem Do Mamy, który jest niczym emocjonalny rollercoaster. Na okładce znajduje się zdjęcie mamy sprzed 36 lat, zrobione tuż przed dramatycznymi zmianami w jego życiu. Singiel to nie tylko zapowiedź albumu Był sobie chłopiec, ale i osobista podróż do przeszłości, która ma poruszyć każdego. A już w listopadzie fani będą mogli cieszyć się całym albumem, na którym pojawią się takie gwiazdy jak Nosowska i Rogucki.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Billy Idol, legenda rocka, doczekał się własnego dnia w Los Angeles. 13 listopada miasto uhonoruje wokalistę dniem Billy'ego Idola.

0: Courtney z uśmiechem czuwała przy jego boku, co sam Travis skomentował z przymrużeniem oka.
1: Axl Rose, symbol buntu i chaosu rock'n'rolla, zaskoczył świat swoją miłością do Queen. Tak, ten sam Axl, który na scenie Guns N' Roses był jak dziki huragan. W sercu nosił fascynację operową brawurą Freddiego Mercury'ego, wychowany w opresyjnej atmosferze, gdzie rock był uważany za dzieło szatana, znalazł w muzyce Queen dowód na to, że rock to sztuka. Jego występ na Wembley w hołdzie Mercury'emu pokazał, że nawet najtwardszy rockman może mieć duszę artysty. Studio Rockstar znowu zaskakuje. W nadchodzącej grze Grand Theft Auto 6, która zadebiutuje 19 listopada, usłyszymy stację radiową prowadzoną przez legendy metalu Toma Araya i Kerry'ego Kinga ze Slayera. To nie koniec muzycznych niespodzianek, bo na ścieżce dźwiękowej pojawi się także Keith Richards z własną wersją bluesowego klasyka. Rockstar przygotował prawdziwą ucztę dla uszu, oferując różnorodne stacje radiowe, które idealnie wpasują się w klimat fikcyjnego stanu Leonida. Czyżby GTA 6 miało stać się nowym rajem dla melomanów?
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Scott Ian z Anthraxu wspomina swoje pierwsze spotkanie z legendarnym Lemmym Kilmisterem z Motorhead. W 1985 roku, po kilku drinkach w londyńskim klubie, Ian wylądował w śmietniku, a Katz męczył go przez kilka dni. Pół roku później Lemmy odwiedził ich garderobę, pytając, jak się czuje. Ian, zaskoczony, usłyszał: wszystko było w porządku, dopóki nie przestałeś mówić po angielsku. Tymczasem Anthrax wydał nowy album Cursum Perficio, który może być ich ostatnim. Scott Ian nie wyklucza, że zamiast albumów zespół będzie wypuszczał pojedyncze utwory. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
1: Kto by pomyślał, że Jan Borysewicz z Lady Punk i Michał Wiraszko z Much połączą siły? A jednak ich nowy singiel, 15 Południk, to nie tylko gościnny występ, ale pełnoprawna współpraca. Borysewicz nie tylko zagrał na gitarze, ale też skomponował całą muzykę, a Wiraszko dołożył osobisty tekst. Utwór przenosi nas w lata 90., kiedy to kasety przewijało się ołówkiem, a muzyka była ważniejsza niż algorytmy. Ciekawe, czy dzisiejsi 30- i 40-latkowie poczują tę nostalgię. Trivium, amerykańska grupa metalowa, znowu zaskakuje. Ich 11 album, Crown in the Grave, trafi na półki już 20 listopada. Zespół, zamiast osiadać na laurach, postanowił zanurzyć się w mroczne klimaty japońskiego horroru, co widać w teledysku do tytułowego utworu. Nowy perkusista, nowe studio, a wszystko to w atmosferze grozy i tajemnicy. Ciekawe, czy fani będą mieli odwagę zanurzyć się w ten muzyczny koszmar.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
2: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
1: Wokół wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego o przekazaniu Ukrainie 29 polskich myśliwców F-16 wybuchła medialna burza. Okazało się, że to błąd tłumaczeniowy. Chodziło o MiG-29, a nie F-16. Mimo szybkiego sprostowania przez MSZ, fałszywa informacja zdążyła się rozprzestrzenić, pokazując, jak łatwo dezinformacja destabilizuje relacje międzynarodowe. Incydent podkreśla znaczenie krytycznej oceny informacji w dobie wojny hybrydowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Często po spotkaniu analizujemy każde słowo i gest, próbując zrozumieć intencje rozmówcy. Psychologowie radzą, by zamiast skupiać się na pojedynczych gestach, patrzeć na całe zachowanie w dłuższej perspektywie. Warto oddzielać fakty od własnych interpretacji i rozważać różne możliwe wyjaśnienia sytuacji. Taki sposób myślenia może pomóc w uniknięciu błędnych wniosków. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację. Jura Park Solec w Solcu Kujawskim zaprasza na wyjątkowe halloweenowe atrakcje. W październikowe weekendy park zamienia się w krainę pełną tajemnic i grozy, oferując rodzinne zabawy w ciągu dnia oraz emocjonujące atrakcje po zmroku. Wieczorem czeka na odwiedzających Ścieżka Strachu i Nawiedzony Szpital. A tegoroczna edycja wzbogacona jest o historię zaginionego autobusu linii 66. To idealna okazja na jesienny spacer wśród dinozaurów i halloweenowych dekoracji.
1: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed gmachem Sejmu doszło do incydentu z udziałem posła Konrada Berkowicza z Konfederacji. Polityk skierował obraźliwe słowa do reporterki Justyny Dobrosz-Oracz, co wywołało falę oburzenia w środowisku dziennikarskim. Dziennikarka zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, traktując wypowiedź jako próbę publicznego upokorzenia. Wiele znanych postaci ze świata mediów wyraziło swoje wsparcie dla Justyny Dobrosz-Oracz, potępiając zachowanie posła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kimberly Guilfoyle, ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Grecji, znalazła się w centrum kontrowersji. Według Wall Street Journal miała prosić o $100,000 na spłatę prywatnego długu, oferując w zamian dostęp do ludzi z otoczenia Donalda Trumpa. Republikański działacz Eric Deters zapłacił jej już $300,000 za wystąpienia, ale odmówił kolejnej wpłaty. Demokraci z Kongresu domagają się wyjaśnień od Departamentu Stanu i wzywają do odwołania Guilfoyle z funkcji ambasadorki. Sprawa budzi duże zainteresowanie i może mieć poważne konsekwencje polityczne. W Sejmie trwa gorąca debata nad projektem budżetu na 2027 rok. Rząd Donalda Tuska zaplanował rekordowy deficyt na poziomie ponad 281 miliardów złotych. Opozycja z Prawem i Sprawiedliwością na czele krytykuje rosnący dług publiczny i chce odrzucić projekt. Rząd tłumaczy, że wysokie wydatki są konieczne dla bezpieczeństwa państwa i inwestycji w naukę. Planowane dochody budżetu wynoszą około 696,5 miliarda złotych, a wydatki około 977,5 miliarda złotych. Głosowanie nad ustawą budżetową zaplanowano na 4 grudnia. Wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, która trwa od lutego, drastycznie wpłynęła na transport morski przez cieśninę Ormuz. Marynarze, którzy decydują się na rejs przez ten niebezpieczny region, mogą zarobić nawet do $150,000 za jeden rejs. To efekt ogromnego ryzyka, jakie wiąże się z przepłynięciem przez cieśninę, gdzie prawdopodobieństwo ataku wynosi aż 5%. Statki, by uniknąć wykrycia, stosują ekstremalne środki ostrożności, takie jak wyłączanie transponderów i gaszenie świateł. Mimo to liczba ataków na tankowce jest najwyższa od początku konfliktu, co czyni ten szlak jednym z najniebezpieczniejszych na świecie. Ceny paliw w hurcie gwałtownie wzrosły, szczególnie olej napędowy, który podrożał o ponad 200 zł na metrze sześciennym. Aramco prowadzi w podwyżkach cen benzyny, ale wszystkie trzy główne firmy dostawcze podniosły ceny. Sytuacja jest wynikiem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i osłabienia złotego. Mimo to, dzięki programowi interwencyjnemu CPN 3.0, kierowcy na razie nie odczują drastycznych zmian na stacjach paliw. Ceny ropy Brent utrzymują się na wysokim poziomie, co dodatkowo wpływa na koszty.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych.
2: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła zmiany w wynagrodzeniach medyków, wprowadzając limity zarobków do 76 900 zł miesięcznie. Nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość kontraktów i ograniczyć konkurencję między szpitalami o specjalistów. Krytycy obawiają się, że może to prowadzić do problemów z dostępnością opieki zdrowotnej, szczególnie w mniejszych placówkach. Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że zmiany są konieczne, by kontrolować koszty funkcjonowania szpitali. Projekty ustaw czekają jeszcze na zakończenie procesu legislacyjnego, zanim wejdą w życie.
1: Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 m2. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy. W przyszłym roku nauczyciele i urzędnicy otrzymają podwyżki, ale będą one minimalne. Rząd przewidział wzrost płac o 3% przy prognozowanej inflacji na poziomie niecałych 3%. Oznacza to, że realny wzrost wynagrodzeń będzie niewielki. Tymczasem budżet na 2027 rok zakłada wydatki sięgające prawie biliona złotych. Najwięcej środków przeznaczono na obronę narodową i ochronę zdrowia. W budżecie znalazły się też pieniądze na programy społeczne, takie jak Rodzina 800+ i dodatkowe emerytury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Jesienne dni wprowadzają miasto w spokojny rytm. Czas na chwilę wyciszenia i ciepły napój.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stańskich. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 497 odcinkiem już we wtorek, 13 października o 15.05 na TVP2. Martina wraca do pałacu, ale jej relacje z Ayalą pozostają napięte. Catalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami o swoją przeszłość. Santos i Petra zacieśniają więzi, co może zmienić przyszłość młodzieńca. Jana i Maria drżą o zdrowie Pii, która wciąż ukrywa się w izolacji. Maria i Salvador stoją przed trudną decyzją o swoim ślubie. Virtudes otrzymuje szansę na odzyskanie syna, ale czeka ją finansowe wyzwanie. Odcinek dostępny będzie także na platformie TVP VOD. M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 na TVP2. Paweł Zduński dowiaduje się, że Walat, odpowiedzialny za śmierć jego żony Franki, opuścił areszt. Wściekły i zdeterminowany postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Jednak w ostatniej chwili powstrzymuje go Agnes, przypominając, że zemsta mogłaby kosztować go więcej niż się spodziewa. Emocje sięgają zenitu, gdy Paweł uświadamia sobie, że jego działania mogą wpłynąć na życie jego syna Antosia. Ostatecznie, dzięki wsparciu Agnes, Paweł rezygnuje z zemsty, a między rodzeństwem zapada porozumienie. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych więzi, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3417 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Daniel, były żołnierz, uzna, że narkoman Adam zagraża jego synowi Emilowi. W desperacji postanawia działać na własną rękę i porywa Adama do lasu. Tam przywiązuje go do drzewa i grozi nożem, by odstraszyć go od domu Pyrków. Adam, przerażony, woła o pomoc, ale nikt go nie słyszy. Daniel, pełen determinacji, ostrzega Adama, że jeśli wróci, czeka go jeszcze gorszy los. Po wszystkim Daniel rozmawia z Hubertem, podkreślając, że zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20.05 na TVP 2.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marco w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W Głębinach to nowy miniserial Netflixa, który podbił serca polskich widzów, detronizując takie hity jak Lalka i Na wschód od Edenu. Serial opowiada o Calvinie Peneju, rybaku z Nowej Fandlandii, który staje do walki z tajemniczym morskim stworzeniem, by chronić swoje miasteczko. W tej emocjonującej historii nie brakuje wzruszeń, humoru i napięcia. Główne role grają Josh Hartnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Serial składa się z 6 odcinków i porusza tematy rodziny, społeczności oraz nieuniknionych zmian. Choć showrunner Jesse McKeown nie planuje drugiego sezonu, nie wyklucza, że sukces serialu może skłonić Netflix do kontynuacji. W Głębinach to wyjątkowe wydarzenie, które warto zobaczyć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Często po spotkaniu analizujemy każde słowo i gest, próbując zrozumieć intencje rozmówcy. Psychologowie radzą, by zamiast skupiać się na pojedynczych gestach, patrzeć na całe zachowanie w dłuższej perspektywie. Warto oddzielać fakty od własnych interpretacji i rozważać różne możliwe wyjaśnienia sytuacji. Taki sposób myślenia może pomóc w uniknięciu błędnych wniosków. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach. Zmechacone swetry to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie im dawnego blasku. Wystarczy użyć pumeksu owiniętego w rajstopy i delikatnie przetrzeć zniszczone miejsca. Dodatkowo kąpiel w letniej wodzie z mlekiem może zmiękczyć włókna i poprawić wygląd materiału.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
3: Zbliża się Wszystkich Świętych, a na polskich cmentarzach pojawia się nowy trend. Kapusta ozdobna zdobywa popularność jako alternatywa dla tradycyjnych chryzantem. Dzięki odporności na mróz i różnorodnym barwom utrzymuje się na pomnikach nawet do wiosny. Warto również rozważyć wrzosy, wrzośce czy gałązki iglaste, które doskonale znoszą zimowe warunki. W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację. Niektóre rośliny doniczkowe, jak bluszcz czy monstera, według przesądów mogą przyciągać pecha i problemy w domu. Ważna jest nie tylko ich obecność, ale także kondycja. Zwiędłe rośliny mogą negatywnie wpływać na atmosferę. Usunięcie ich z mieszkania ma przywrócić harmonię i spokój w relacjach domowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wybierz jesienny owoc, a dowiesz się, co inni najbardziej w tobie cenią. Psychotest oparty na pierwszym skojarzeniu z jabłkiem, gruszką, winogronem lub dynią to zabawna forma refleksji nad własnym charakterem. Choć traktowany jako rozrywka, może dostarczyć ciekawych wskazówek o tym, jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie. Pamiętajmy jednak, że na nasz wizerunek wpływa wiele czynników, nie tylko wybór owocu.
3: Jura Park Solec w Solcu Kujawskim zaprasza na wyjątkowe halloweenowe atrakcje. W październikowe weekendy park zamienia się w krainę pełną tajemnic i grozy, oferując rodzinne zabawy w ciągu dnia oraz emocjonujące atrakcje po zmroku. Wieczorem czeka na odwiedzających Ścieżka Strachu i Nawiedzony Szpital. A tegoroczna edycja wzbogacona jest o historię zaginionego autobusu linii 66. To idealna okazja na jesienny spacer wśród dinozaurów i halloweenowych dekoracji.
2: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienne deszcze nie muszą oznaczać smug na oknach. Prosty sposób na czyste szyby to użycie gliceryny, którą znajdziemy w wielu kosmetykach. Wystarczy dodać kilka kropel do wody i przetrzeć szyby, by stworzyć ochronną warstwę, która zapobiega osadzaniu się wody i brudu. Dzięki temu okna pozostaną czyste nawet po ulewie.
2: Przed gmachem Sejmu doszło do incydentu z udziałem posła Konrada Berkowicza z Konfederacji. Polityk skierował obraźliwe słowa do reporterki Justyny Dobrosz-Oracz, co wywołało falę oburzenia w środowisku dziennikarskim. Dziennikarka zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, traktując wypowiedź jako próbę publicznego upokorzenia. Wiele znanych postaci ze świata mediów wyraziło swoje wsparcie dla Justyny Dobrosz-Oracz, potępiając zachowanie posła.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom wyjątkowego charakteru i lekkości.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna.
2: Mandaryna, znana z parkietu Tańca z Gwiazdami, rozważa powrót do aktorstwa. W rozmowach z Izabelą Kuną, które nie ograniczają się tylko do tańca, pojawia się temat życia, dzieci i dobrej kawy. Czy te pogawędki otworzą przed nią drzwi do świata filmowego? Na razie skupia się na zapamiętywaniu kolejnych choreografii. Ale kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na ekranie.
1: Piotr Domaniecki, mąż znanej aktorki Ewy Gawryluk, postanowił podzielić się z internautami swoim małym sukcesem finansowym. Na Instagramie pokazał przelew za godzinę ponadwymiarowej pracy w szkole, który wyniósł zawrotne niecałe 34 zł netto. Internauci nie zawiedli, szybko zasypując go radami, by nie przehulał tej fortuny na głupoty. Choć temat wynagrodzeń nauczycieli jest poważny, niektórzy nie mogli się powstrzymać od żartów, sugerując, że to idealna kwota na kawkę z Ewunią. W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął drugie miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfoz.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelny. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innym.
2: Keegan Allen, znany z Słodkich Kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: Na ekranach króluje nowy hit Netflixa, miniserial W głębinach. Ta mieszanka thrillera i fantastyki z Joshem Hartnettem i Mackenzie Davis w rolach głównych zdetronizowała nawet takie klasyki jak Lalka i Na wschód od Edenu. Wciągająca fabuła o rybaku walczącym z morskim potworem przyciąga tłumy, choć twórcy nie planują kontynuacji. Ale kto wie, może Netflix zmieni zdanie, jeśli sukces będzie wystarczająco spektakularny.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem. Andrzej Zaucha powraca z

0: Online Renata wybiera karty zamiast polubień. Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney+. Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd rejonowy w Wyszkowie zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną i próbował zamordować dwie inne osoby w szkole w Leszczydole-Nowinach, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tragedia ta jest częścią niepokojącej serii ataków w polskich szkołach. W ostatnich dniach doszło do kilku brutalnych incydentów, które wstrząsnęły całym krajem. Policja bada, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.
2: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. W Leszczydole-Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych.
1: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane.
1: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami.
2: Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię.
1: Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn odpowiedzialnych za tragiczny wypadek na trasie S-10. W wyniku zderzenia zginął kierowca Toyoty, a pasażerka doznała poważnych obrażeń. Kierowca i pasażer BMW, którzy jechali z prędkością 270 km na godzinę, usłyszeli zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. Grozi im do 20 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
1: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował.
2: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano dwóch nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po dwóch atakach na Mazowszu.
1: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn.
2: Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
2: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji. Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, zmaga się z przepukliną pachwinową po zgrupowaniu reprezentacji Polski. Zawodnik nie uczestniczy w treningach i przechodzi niezbędne badania. Jagiellonia Białystok przygotowuje się do sobotniego meczu z Górnikiem Zabrze w ramach 10. kolejki PKO Ekstraklasy.
2: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
2: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Zhou Yi w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak po historycznym zwycięstwie nad Nowakiem Dziokowiciem wraca do formy po problemach zdrowotnych. Zhou Yi dzięki dzikiej karcie niespodziewanie pokonał Lorenzo Mustiego. To pierwsze spotkanie Hurkacza z Chińczykiem na zawodowych kortach.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura również 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to idealny moment na spacer w parku i oddech w jesiennej scenerii.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 497 odcinkiem już we wtorek, 13 października o 15.05 na TVP2. Martina wraca do pałacu, ale jej relacje z Ayalą pozostają napięte. Catalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami o swoją przeszłość. Santos i Petra zacieśniają więzi. Co może zmienić przyszłość młodzieńca? Jana i Maria drżą o zdrowie Pii, która wciąż ukrywa się w izolacji. Maria i Salvador stoją przed trudną decyzją o swoim ślubie. Virtudes otrzymuje szansę na odzyskanie syna, ale czeka ją finansowe wyzwanie. Odcinek dostępny będzie także na platformie TVP VOD.
1: Splątane losy wkraczają w emocjonującą 65. odsłonę. Minę, młoda bohaterka, trafia do szpitala z poważną gorączką, co wywołuje ogromne zaniepokojenie jej siostry Jasemin. Jasemin, mimo ryzyka, postanawia odwiedzić ją potajemnie. Tymczasem Meltem knuje intrygę, by zbliżyć się do rodziny Buraka, co może zagrozić planom Jasemin. Tahsin nie ustaje w poszukiwaniach fotografii Jasemin, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Premiera tego odcinka już we wtorek, 13 października, o 14 na TVP 1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie powtórka na TVP VOD. Turecka telenowela wciąż zaskakuje i trzyma w napięciu.
2: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów.
1: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: W Głębinach to nowy miniserial Netflixa, który podbił serca polskich widzów, detronizując takie hity jak Lalka i Na Wschód od Edenu. Serial opowiada o Calvinie Peneju, rybaku z Nowej Fundlandii, który staje do walki z tajemniczym morskim stworzeniem, by chronić swoje miasteczko. W tej emocjonującej historii nie brakuje wzruszeń, humoru i napięcia. Główne role grają Josh Hartnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Serial składa się z 6 odcinków i porusza tematy rodziny, społeczności oraz nieuniknionych zmian. Choć showrunner Jesse McKeown nie planuje drugiego sezonu, nie wyklucza, że sukces serialu może skłonić Netflix do kontynuacji. W Głębinach to wyjątkowe wydarzenie, które warto zobaczyć.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Trzy konie pod opieką Kancelarii Prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka.
2: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
0: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Chojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Wczoraj w Radomiu policjant i pracownica Komendy Wojewódzkiej udzielili pomocy 61-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki ich interwencji mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przez ponad 1,5 godziny rozmawiali z nim telefonicznie, co pozwoliło na ustalenie jego tożsamości i adresu. Na miejsce przybył patrol, który zaopiekował się mężczyzną i wezwał karetkę pogotowia. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
0: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
2: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejszy ciepły dzień to okazja, by docenić jesienną harmonię i spędzić czas na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziej.

0: Polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z gwiazdami, wzbudza emocje nie tylko na parkiecie, ale i w mediach. Beata Tyszkiewicz, legenda polskiego kina, chwali młodą gwiazdę, twierdząc, że świetnie odnajduje się w tej roli. Tymczasem Daniel Olbrychski widzi w niej idealną Izabelę Łęcką. Cóż, wygląda na to, że Julia ma już swoje miejsce w panteonie gwiazd, mimo że nie brakuje głosów krytyki. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się takie wsparcie? Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie?
2: Kto by pomyślał, że po latach nieobecności w cyfrowym świecie kultowy utwór Andrzeja Zauchy Bądź moim natchnieniem w końcu trafi na serwisy streamingowe. Premiera odbywa się w dniu, który przypomina nam o 35. rocznicy śmierci artysty. Ale to nie koniec niespodzianek. Już w przyszłym roku planowana jest nowa wersja tego przeboju, która ma tchnąć w niego świeże życie. Ciekawe, czy nowe pokolenie pokocha go tak samo jak poprzednie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, nie tylko rozgrzewa scenę, ale i serca fanów. Choć jego związek z Aleksandrą Sarnecką nie przetrwał próby czasu, artysta nie traci nadziei na miłość. Marzy o kimś, z kim mógłby pić poranną kawę i czuć bliskość. Tymczasem, mimo intensywnej kariery, Skolim stawia na ojcostwo, starając się być obecnym w życiu swoich synów, Jana i Antoniego. Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci. Perfekt powraca na winylu, a to nie byle jaki powrót. Legendarny koncert z 1981 roku w sali kongresowej, zaledwie kilka tygodni przed stanem wojennym, wreszcie doczekał się wydania na czerwonym winylu. Grzegorz Markowski zdzierał koszulę, a Zbigniew Hołdys mówił o pokojowym tańcu wojennym. Teraz fani mogą znów poczuć tę niesamowitą energię, która na zawsze zapisała się w historii polskiego rocka. Axl Rose, symbol buntu i chaosu rock'n'rolla, zaskoczył świat swoją miłością do Queen. Tak, ten sam Axl, który na scenie Guns N' Roses był jak dziki huragan, w sercu nosił fascynację operową brawurą Freddiego Mercury'ego, wychowany w opresyjnej atmosferze, gdzie rock był uważany za dzieło szatana, znalazł w muzyce Queen dowód na to, że rock to sztuka. Jego występ na Wembley w hołdzie Mercury'emu pokazał, że nawet najtwardszy rockman może mieć duszę artysty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Myslowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My 35 Owic ruszy w 2027 roku. 35-lecie

0: wygrała odcinek, przekazując nagrodę na szczytny cel. A co dalej? W kolejnym odcinku uczestnicy zaproszą na scenę swoich bliskich, więc emocji na pewno nie zabraknie. Scott Ian z Anthraxu wspomina swoje pierwsze spotkanie z legendarnym Lemmym Kilmisterem z Motorhead. W 1985 roku, po kilku drinkach w londyńskim klubie, Ian wylądował w śmietniku, a Katz męczył go przez kilka dni. Pół roku później Lemmy odwiedził ich garderobę, pytając, jak się czuje. Ian, zaskoczony, usłyszał: wszystko było w porządku, dopóki nie przestałeś mówić po angielsku. Tymczasem Anthrax wydał nowy album Cursum Perficio, który może być ich ostatnim. Scott Ian nie wyklucza, że zamiast albumów zespół będzie wypuszczał pojedyncze utwory. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
1: W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach w parafii Chrystusa Sługi odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. W Piasecznie doszło do nietypowego wypadku. 43-letni mężczyzna, mając prawie 3 promile alkoholu we krwi, wjechał skradzionym Fordem w ogrodzenie. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został aresztowany i usłyszał 8 zarzutów, w tym kradzież samochodu. Sprawą zajmuje się prokuratura.
2: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
2: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
1: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
2: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Powiew ciepła w jesienne dni zaprasza do spacerów i chwili wytchnienia przed nadejściem zimy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela 2026, a wraz z nim możliwość zdobycia prestiżowej nagrody finansowej. Minister Edukacji Barbara Nowacka może przyznać wybranym pedagogom wyróżnienie w wysokości nawet 8 tysięcy złotych. To nagroda dla nauczycieli z wybitnymi osiągnięciami, którzy spełnią rygorystyczne wymagania. Kandydaci muszą mieć co najmniej 2-letni staż pracy i wyróżniającą ocenę. Wnioski o nagrodę składane są przez dyrektorów szkół, a ostateczną decyzję podejmuje minister edukacji. Nagrody zostaną wręczone do 14 października. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaskakujący wyrok w sprawie Frankowej. Mimo unieważnienia umowy kredytowej, Frankowicz został zobowiązany do zwrotu 400 tysięcy złotych oraz zapłaty odsetek. Sąd pominął przedawnienie roszczenia banku, powołując się na względy słuszności i najnowsze orzecznictwo TSUE. Decyzja ta może wpłynąć na przyszłe rozliczenia frankowe, pokazując, że unieważnienie umowy nie zawsze oznacza koniec problemów finansowych. Odsetki, które sięgają niemal połowy pierwotnej kwoty kredytu, stanowią dodatkowe obciążenie dla kredytobiorców. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla innych frankowiczów, którzy mogą stanąć przed podobnymi wyzwaniami. InPost wprowadza nowoczesnego agenta AI do obsługi klientów. Nowy system, stworzony we współpracy z firmą Zowi, działa już w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Agent AI potrafi nie tylko odpowiadać na pytania, ale także sprawdzać status przesyłki, zmieniać sposób doręczenia, czy zdalnie otwierać skrytki paczkomatów. W razie potrzeby rozmowa może być szybko przekazana do konsultanta, co zapewnia pełne wsparcie klienta. InPost planuje rozszerzyć działanie AI na kolejne rynki i kanały kontaktu, co ma usprawnić obsługę przy ponad miliardzie przesyłek rocznie.
2: Jesień w Polsce to czas, gdy farmy dyniowe przyciągają całe rodziny. W Krakowie Dyniolandia oferuje dmuchańce, karuzele i mini zoo, a we Wrocławiu można zgubić się w labiryncie z kukurydzy. Pod Warszawą, na farmie wuja Toma, dzieci mogą bawić się z alpakami i kucykami. W Rotmance pod Gdańskiem Dyniowe Love zaprasza na gokarty i ognisko, a w Lublinie farma dyniowa kusi warsztatami kulinarnymi i halloweenowymi atrakcjami. To tylko niektóre z miejsc, które warto odwiedzić tej jesieni.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Maciej Musiał, znany aktor, wprowadził na rynek żelki z kreatyną dostępne w Biedronce od 1 października. Te innowacyjne przysmaki, przypominające popularne owocowe misie, mają jednak wysoką zawartość cukru, co wzbudziło krytykę dietetyków. Żelki Gimi oferowane są w trzech smakach. Kwaśne jabłko, mango i kwaśna porzeczka. A 100-gramowe opakowanie kosztuje 9 zł i 99 groszy. Choć zawierają kreatynę, eksperci ostrzegają, że dominujący składnik to cukier. Produkt nie jest zalecany dla osób poniżej 16 roku życia.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje na leczenie obywateli Ukrainy znacznie mniej niż na Polaków. W 2025 roku średni koszt świadczeń dla jednego Ukraińca wyniósł 694 zł, podczas gdy dla Polaka było to 4640 zł. Mimo to składki zdrowotne odprowadzane przez Ukraińców przyniosły NFZ nadwyżkę w wysokości niecałych 3 miliardów zł. Od marca dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego dla uchodźców z Ukrainy jest powiązany z uczestnictwem w rynku pracy. Wyjątki dotyczą między innymi dzieci, kobiet w ciąży i ofiar przemocy. Obecnie do ubezpieczenia zgłoszonych jest 437 tysięcy osób z numerem PESEL UKR. 4 duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów podpisały umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie technologii wytwarzania imitatorów strzału armatniego. Celem współpracy jest stworzenie dokumentacji i technologii dla kalibrów 120, 122, 152 i 155 mm oraz naboju z pociskiem ćwiczebnym kalibru 120 mm. Produkty te mają służyć do szkolenia obsług artylerii, moździerzy i systemów czołgowych. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia zajmie się dokumentacją konstrukcyjną i testami, a zakłady sprzętu precyzyjnego niewiadów opracują technologię i wykonają partie testowe. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, planowana jest produkcja seryjna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brazylia osiągnęła historyczny sukces w produkcji myśliwców. Pierwszy Gripen E, całkowicie zmontowany w Brazylii, odbył swój dziewiczy lot z lotniska Gavião Peixoto. To efekt współpracy brazylijskiego Embraera i szwedzkiego Saaba, która umacnia obronność kraju. Program Gripen to nie tylko zakup samolotów, ale także szeroki transfer technologii rozwijający lokalny przemysł obronny. Brazylia dołączyła do elitarnego grona producentów myśliwców, co ma strategiczne znaczenie dla jej bezpieczeństwa i gospodarki. W planach jest produkcja kolejnych 15 maszyn w brazylijskich zakładach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do spokojnych spacerów w ostatnich jesiennych promieniach słońca.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stański. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirasowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Cansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiras odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: W 64. odcinku serialu Splątane losy emocje sięgają zenitu. Burak czuje się zdradzony przez przyjaciół, Cema i Serhata, którzy zataili przed nim kluczowe informacje. Mine niespodziewanie dostaje wysokiej gorączki, co wywołuje niepokój w rodzinie. Yasemin stara się chronić matkę przed gniewem Tahsina, co prowadzi do kolejnych kłamstw. Ayfer wywiera presję na Halila, by zdobył pieniądze, co tylko pogłębia jego problemy. Remzi nie ustaje w śledztwie dotyczącym Munewer, co może zwiastować nowe kłopoty. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o godzinie 14 na TVP1. Można go również obejrzeć na platformie TVP VOD. Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października, o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20:30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marco w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Davide, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:50 na TVP2. 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
3: W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację. Krety mogą skutecznie popsuć wygląd trawnika, ale zamiast sięgać po drastyczne metody, warto spróbować łagodniejszych rozwiązań. Skutecznym sposobem jest roztwór z 1 litra wody i 2 łyżek płynu do naczyń, który należy podlać wokół kretowisk. Taki zabieg zniechęca krety do pozostania w ogrodzie, nie szkodząc przy tym roślinom. Pamiętajmy, że krety są pod częściową ochroną gatunkową, więc warto postawić na humanitarne metody odstraszania. Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna.
2: Mandaryna, znana z parkietu Tańca z Gwiazdami, rozważa powrót do aktorstwa. W rozmowach z Izabelą Kuną, które nie ograniczają się tylko do tańca, pojawia się temat życia, dzieci i dobrej kawy. Czy te pogawędki otworzą przed nią drzwi do świata filmowego? Na razie skupia się na zapamiętywaniu kolejnych choreografii. Ale kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na ekranie.
1: Piotr Domaniecki, mąż znanej aktorki Ewy Gawryluk, postanowił podzielić się z internautami swoim małym sukcesem finansowym. Na Instagramie pokazał przelew za godzinę ponadwymiarowej pracy w szkole, który wyniósł zawrotne niecałe 34 zł netto. Internauci nie zawiedli, szybko zasypując go radami, by nie przehulał tej fortuny na głupoty. Choć temat wynagrodzeń nauczycieli jest poważny, niektórzy nie mogli się powstrzymać od żartów, sugerując, że to idealna kwota na kawkę z Ewunią. W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął drugie miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelnym. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innych.
2: Keegan Allen, znany z Słodkich Kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał.

0: Polskiego kina. Od Judyty w Nigdy w życiu, po dramatyczne role w Katyniu, Stenka zawsze zaskakuje. A jej styl? Odważne cięcia i romantyczne fale, które pokochała cała Polska. Cóż, dojrzałość to dla niej tylko liczba.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem. Wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże. Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny. Brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku? Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd rejonowy w Wyszkowie zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną i próbował zamordować dwie inne osoby w szkole w Leszczydole-Nowinach, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tragedia ta jest częścią niepokojącej serii ataków w polskich szkołach. W ostatnich dniach doszło do kilku brutalnych incydentów, które wstrząsnęły całym krajem. Policja bada, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.
2: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. W Leszczydole-Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
2: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane. W Uwielinach doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 43-letni mężczyzna, prowadząc skradzionego Forda Galaxy, wjechał w ogrodzenie posesji. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna usłyszał 8 zarzutów, w tym złamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Przed Krakowską Szkołą Podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami.
2: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
0: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje 3. sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn.
2: Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
2: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji. Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, zmaga się z przepukliną pachwinową po zgrupowaniu reprezentacji Polski. Zawodnik nie uczestniczy w treningach i przechodzi niezbędne badania. Jagiellonia Białystok przygotowuje się do sobotniego meczu z Górnikiem Zabrze w ramach 10. kolejki PKO Ekstraklasy.
2: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
2: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Zhou Yi w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak po historycznym zwycięstwie nad Nowakiem Dziokowiciem wraca do formy po problemach zdrowotnych. Zhou Yi dzięki dzikiej karcie niespodziewanie pokonał Lorenzo Mustiego. To pierwsze spotkanie Hurkacza z Chińczykiem na zawodowych kortach.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Warszawa to miasto przywitana z temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura przypomina, jak kapryśna potrafi być jesień. Lekkie kurtki wciąż mogą się przydać.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stańskich. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonującą 65. odsłonę. Minę, młoda bohaterka, trafia do szpitala z poważną gorączką, co wywołuje ogromne zaniepokojenie jej siostry Jasemin. Jasemin, mimo ryzyka, postanawia odwiedzić ją potajemnie. Tymczasem Meltem knuje intrygę, by zbliżyć się do rodziny Buraka, co może zagrozić planom Jasemin. Tahsin nie ustaje w poszukiwaniach fotografii Jasemin, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Premiera tego odcinka już we wtorek, 13 października, o 14 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie powtórka na TVP VOD. Turecka telenowela wciąż zaskakuje i trzyma w napięciu.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 na TVP2. Paweł Zduński dowiaduje się, że Walat, odpowiedzialny za śmierć jego żony Franki, opuścił areszt. Wściekły i zdeterminowany postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Jednak w ostatniej chwili powstrzymuje go Agnes, przypominając, że zemsta mogłaby kosztować go więcej niż się spodziewa. Emocje sięgają zenitu, gdy Paweł uświadamia sobie, że jego działania mogą wpłynąć na życie jego syna, Antosia. Ostatecznie, dzięki wsparciu Agnes, Paweł rezygnuje z zemsty, a między rodzeństwem zapada porozumienie. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych więzi, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50 na TVP2.
2: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
1: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Trzy konie pod opieką Kancelarii Prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka.
3: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
2: Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
3: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
2: Poseł PiS Sebastian Łukaszewicz odkrył w Ministerstwie Rolnictwa luksusowe toalety z elektronicznymi deskami myjącymi. Te nowoczesne urządzenia oferują między innymi podgrzewane siedziska, regulację temperatury i tryb oszczędzania energii. Toalety są dostępne tylko dla wybranych osób, co wywołało oburzenie posła. Całość finansowana jest z publicznych pieniędzy.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom wyjątkowego charakteru i lekkości.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z Gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Skolim, czyli Konrad Skolimowski, postanowił uczcić swoje 30. urodziny w sposób, który na pewno nie przejdzie bez echa. Zamiast skromnego przyjęcia zorganizował wielką imprezę w Siemiatyczach, gdzie pojawiły się tłumy fanów i gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie błyszczał w lśniącej kurtce, siedząc na motocyklu, a ogromny różowy tort i dmuchane atrakcje dopełniły tego spektakularnego widowiska. A wszystko to dzień przed jego faktycznymi urodzinami. Bo kto by się przejmował takimi drobiazgami jak kalendarz, gdy można świętować z przytupem? W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu zaskoczyli wszystkich, tym razem rodzinnym występem. Mandaryna zatańczyła z synem Xavierem, a Wiśniewski zadbał o muzykę. Jurorka Julia Wieniawa, znana z własnych miłosnych zawirowań, nie omieszkała skomentować tej sytuacji, widząc w niej odbicie swoich doświadczeń. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a serce, jak wiadomo, nie sługa.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Travis Barker, perkusista Blink 182 i mąż Kourtney Kardashian, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie przez swoje rockowe występy. Muzyk trafił do szpitala z powodu uszkodzenia nerwu łokciowego, co wymagało operacji. Choć czeka go teraz kilkutygodniowa rekonwalescencja, Barker już planuje powrót na scenę, a jego żona, Kourtney, z uśmiechem czuwała przy jego boku, co sam Travis skomentował z przymrużeniem oka. Scott Ian z Anthraxu wspomina swoje pierwsze spotkanie z legendarnym Lemmym Kilmisterem z Motorhead. W 1985 roku, po kilku drinkach w londyńskim klubie, Ian wylądował w śmietniku, a Katz męczył go przez kilka dni. Pół roku później Lemmy odwiedził ich garderobę, pytając, jak się czuje. Ian, zaskoczony, usłyszał: wszystko było w porządku, dopóki nie przestałeś mówić po angielsku. Tymczasem Anthrax wydał nowy album Cursum Perficio, który może być ich ostatnim. Scott Ian nie wyklucza, że zamiast albumów zespół będzie wypuszczał pojedyncze utwory. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
1: Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney+.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almon z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. Trivium, amerykańska grupa metalowa, znowu zaskakuje. Ich 11. album, Crown in the Grave, trafi na półki już 20 listopada. Zespół, zamiast osiadać na laurach, postanowił zanurzyć się w mroczne klimaty japońskiego horroru, co widać w teledysku do tytułowego utworu. Nowy perkusista, nowe studio, a wszystko to w atmosferze grozy i tajemnicy. Ciekawe, czy fani będą mieli odwagę zanurzyć się w ten muzyczny koszmar. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria, na której Zbigniew Hołdys i Izabela

0: Katowicach. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dzisiejsze ciepło to okazja, by nacieszyć się przyjemną pogodą i złotymi barwami jesieni.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach w parafii Chrystusa Sługi odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. W Piasecznie doszło do nietypowego wypadku. 43-letni mężczyzna, mając prawie 3 promile alkoholu we krwi, wjechał skradzionym Fordem w ogrodzenie. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został aresztowany i usłyszał 8 zarzutów, w tym kradzież samochodu. Sprawą zajmuje się prokuratura.
2: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn odpowiedzialnych za tragiczny wypadek na trasie S10. W wyniku zderzenia zginął kierowca Toyoty, a pasażerka doznała poważnych obrażeń. Kierowca i pasażer BMW, którzy jechali z prędkością 270 km na godzinę, usłyszeli zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. Grozi im do 20 lat więzienia. Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
1: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
2: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Wczoraj w Radomiu policjant i pracownica Komendy Wojewódzkiej udzielili pomocy 61-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki ich interwencji mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przez ponad 1,5 godziny rozmawiali z nim telefonicznie, co pozwoliło na ustalenie jego tożsamości i adresu. Na miejsce przybył patrol, który zaopiekował się mężczyzną i wezwał karetkę pogotowia. Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą podobnie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to ciepły jesienny akcent, który wprowadza harmonię w miejskie krajobrazy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kimberly Guilfoyle, ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Grecji, znalazła się w centrum kontrowersji. Według Wall Street Journal miała prosić o 100 tysięcy dolarów na spłatę prywatnego długu, oferując w zamian dostęp do ludzi z otoczenia Donalda Trumpa. Republikański działacz Eric Deters zapłacił jej już 300 tysięcy dolarów za wystąpienia, ale odmówił kolejnej wpłaty. Demokraci z Kongresu domagają się wyjaśnień od Departamentu Stanu i wzywają do odwołania Guilfoyle z funkcji ambasadorki. Sprawa budzi duże zainteresowanie i może mieć poważne konsekwencje polityczne. W Sejmie trwa gorąca debata nad projektem budżetu na 2027 rok. Rząd Donalda Tuska zaplanował rekordowy deficyt na poziomie ponad 281 miliardów złotych. Opozycja z Prawem i Sprawiedliwością na czele krytykuje rosnący dług publiczny i chce odrzucić projekt. Rząd tłumaczy, że wysokie wydatki są konieczne dla bezpieczeństwa państwa i inwestycji w naukę. Planowane dochody budżetu wynoszą około 696,5 miliarda złotych, a wydatki około 977,5 miliarda złotych. Głosowanie nad ustawą budżetową zaplanowano na 4 grudnia. Wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, która trwa od lutego, drastycznie wpłynęła na transport morski przez cieśninę Ormuz. Marynarze, którzy decydują się na rejs przez ten niebezpieczny region, mogą zarobić nawet do 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. To efekt ogromnego ryzyka, jakie wiąże się z przepłynięciem przez cieśninę, gdzie prawdopodobieństwo ataku wynosi aż 5%. Statki, by uniknąć wykrycia, stosują ekstremalne środki ostrożności, takie jak wyłączanie transponderów i gaszenie świateł. Mimo to liczba ataków na tankowce jest najwyższa od początku konfliktu, co czyni ten szlak jednym z najniebezpieczniejszych na świecie. Ceny paliw w hurcie gwałtownie wzrosły, szczególnie olej napędowy, który podrożał o ponad 200 zł na metrze sześciennym. Aramco prowadzi w podwyżkach cen benzyny, ale wszystkie trzy główne firmy dostawcze podniosły ceny. Sytuacja jest wynikiem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i osłabienia złotego. Mimo to, dzięki programowi interwencyjnemu CPN 3.0, kierowcy na razie nie odczują drastycznych zmian na stacjach paliw. Ceny ropy Brent utrzymują się na wysokim poziomie, co dodatkowo wpływa na koszty.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych.
2: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła zmiany w wynagrodzeniach medyków, wprowadzając limity zarobków do 76 900 zł miesięcznie. Nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość kontraktów i ograniczyć konkurencję między szpitalami o specjalistów. Krytycy obawiają się, że może to prowadzić do problemów z dostępnością opieki zdrowotnej, szczególnie w mniejszych placówkach. Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że zmiany są konieczne, by kontrolować koszty funkcjonowania szpitali. Projekty ustaw czekają jeszcze na zakończenie procesu legislacyjnego, zanim wejdą w życie.
1: Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 m kwadratowych. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy. W przyszłym roku nauczyciele i urzędnicy otrzymają podwyżki, ale będą one minimalne. Rząd przewidział wzrost płac o 3% przy prognozowanej inflacji na poziomie niecałych 3%. Oznacza to, że realny wzrost wynagrodzeń będzie niewielki. Tymczasem budżet na 2027 rok zakłada wydatki sięgające prawie biliona złotych. Najwięcej środków przeznaczono na obronę narodową i ochronę zdrowia. W budżecie znalazły się też pieniądze na programy społeczne, takie jak Rodzina 800+ i dodatkowe emerytury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 14 stopni w Bydgoszczy z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę również 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Jesienne, ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia dom Pyrków zamieni się w pole bitwy. Adam, uzależniony lokator, wprowadza chaos, który doprowadza Asię i Huberta na skraj wytrzymałości. Narkotyki, podejrzane towarzystwo i znikające jedzenie to tylko początek problemów. Asia nie wytrzyma i zarzuci Hubertowi, że bardziej dba o Adama niż o własną rodzinę. Hubert, choć świadomy problemów Adama, stara się działać ostrożnie, co tylko bardziej irytuje Asię. Czy Adam doprowadzi do rozpadu Związku Pyrków? Odcinek miał premierę w piątek, 9 października o 20:50 w TVP 2.
2: W Barwach Szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stańskich. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić. Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20:15 na antenie TVN. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:50 na TVP 2.
2: W Głębinach to nowy miniserial Netflixa, który podbił serca polskich widzów, detronizując takie hity jak Lalka i Na Wschód od Edenu. Serial opowiada o Calvinie Peneju, rybaku z Nowej Fundlandii, który staje do walki z tajemniczym morskim stworzeniem, by chronić swoje miasteczko. W tej emocjonującej historii nie brakuje wzruszeń, humoru i napięcia. Główne role grają Josh Hartnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Serial składa się z 6 odcinków i porusza tematy rodziny, społeczności oraz nieuniknionych zmian. Choć showrunner Jesse McKeown nie planuje drugiego sezonu, nie wyklucza, że sukces serialu może skłonić Netflix do kontynuacji. W Głębinach to wyjątkowe wydarzenie, które warto zobaczyć. Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło otula miasto, zachęcając do spacerów i chwil wytchnienia w jesiennym klimacie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
3: W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację. Krety mogą skutecznie popsuć wygląd trawnika, ale zamiast sięgać po drastyczne metody, warto spróbować łagodniejszych rozwiązań. Skutecznym sposobem jest roztwór z 1 litra wody i 2 łyżek płynu do naczyń, który należy podlać wokół kretowisk. Taki zabieg zniechęca krety do pozostania w ogrodzie, nie szkodząc przy tym roślinom. Pamiętajmy, że krety są pod częściową ochroną gatunkową, więc warto postawić na humanitarne metody odstraszania. Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna.
2: Mandaryna, znana z parkietu Tańca z Gwiazdami, rozważa powrót do aktorstwa. W rozmowach z Izabelą Kuną, które nie ograniczają się tylko do tańca, pojawia się temat życia, dzieci i dobrej kawy. Czy te pogawędki otworzą przed nią drzwi do świata filmowego? Na razie skupia się na zapamiętywaniu kolejnych choreografii. Ale kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na ekranie.
1: W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął drugie miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos. Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelny. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innym.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Keegan Allen, znany z Słodkich Kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci. Na ekranach króluje nowy hit Netflixa, miniserial W głębinach. A mieszanka thrillera i fantastyki z Joshem Hartnettem i Mackenzie Davis w rolach głównych zdetronizowała nawet takie klasyki jak Lalka i Na wschód od Edenu. Wciągająca fabuła o rybaku walczącym z morskim potworem przyciąga tłumy, choć twórcy nie planują kontynuacji. Ale kto wie, może Netflix zmieni zdanie, jeśli sukces będzie wystarczająco spektakularny. Danuta Stenka, nasza nieustraszona kameleonka sceny, obchodzi dziś 65. urodziny. Kto by pomyślał, że nauczycielka rosyjskiego z Sierakowic stanie się ikoną polskiego kina? Od Judyty w Nigdy w życiu, po dramatyczne role w Katyniu, Stenka zawsze zaskakuje. A jej styl? Odważne cięcia i romantyczne fale, które pokochała cała Polska. Cóż, dojrzałość to dla niej tylko liczba.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak Na wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Perfekt powraca na winylu, a to nie byle jaki powrót. Legendarny koncert z 1981 roku w sali kongresowej, zaledwie kilka tygodni przed stanem wojennym, wreszcie doczekał się wydania na czerwonym winylu. Grzegorz Markowski zdzierał koszulę, a Zbigniew Hołdys mówił o pokojowym tańcu wojennym. Teraz fani mogą znów poczuć tę niesamowitą energię, która na zawsze zapisała się w historii polskiego rocka. Mysłowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My35-Owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant. To dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejsza aura to ciepły jesienny akcent, który wprowadza harmonię w miejskie krajobrazy.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd rejonowy w Wyszkowie zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną i próbował zamordować dwie inne osoby w szkole w Leszczydole-Nowinach, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tragedia ta jest częścią niepokojącej serii ataków w polskich szkołach. W ostatnich dniach doszło do kilku brutalnych incydentów, które wstrząsnęły całym krajem. Policja bada, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.
2: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. W Leszczydole-Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
2: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane. W Uwielinach doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 43-letni mężczyzna, prowadząc skradzionego Forda Galaxy, wjechał w ogrodzenie posesji. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna usłyszał 8 zarzutów, w tym złamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed Krakowską Szkołą Podstawową nr 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami.
2: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej nr 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
1: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje 3. sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek.
1: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn.
2: Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
2: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
2: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym voleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną, przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu.
2: Świat siatkówki opłakuje śmierć Stefanii Corny, byłej reprezentantki Włoch, która zmarła po długiej walce z chorobą. Dwukrotna mistrzyni Europy juniorek zakończyła karierę w 2017 roku, ale kontynuowała grę za granicą. Po powrocie do Włoch zaangażowała się w nauczanie języka angielskiego. Stefania Corna miała obchodzić swoje 36. urodziny w listopadzie.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu bejsbolowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stańskich. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 497 odcinkiem już we wtorek, 13 października o 15:05 na TVP2. Martina wraca do pałacu, ale jej relacje z Ayalą pozostają napięte. Catalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami o swoją przeszłość. Santos i Petra zacieśniają więzi, co może zmienić przyszłość młodzieńca. Jana i Maria drżą o zdrowie Pii, która wciąż ukrywa się w izolacji. Maria i Salvador stoją przed trudną decyzją o swoim ślubie. Virtudes otrzymuje szansę na odzyskanie syna, ale czeka ją finansowe wyzwanie. Odcinek dostępny będzie także na platformie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20:50 na TVP2. Paweł Zduński dowiaduje się, że Walat, odpowiedzialny za śmierć jego żony Franki, opuścił areszt. Wściekły i zdeterminowany postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Jednak w ostatniej chwili powstrzymuje go Agnes, przypominając, że zemsta mogłaby kosztować go więcej, niż się spodziewa. Emocje sięgają zenitu, gdy Paweł uświadamia sobie, że jego działania mogą wpłynąć na życie jego syna Antosia. Ostatecznie, dzięki wsparciu Agnes, Paweł rezygnuje z zemsty, a między rodzeństwem zapada porozumienie. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych więzi, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają

0: Zenit odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kinopolska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Skolim, czyli Konrad Skolimowski, postanowił uczcić swoje 30. urodziny w sposób, który na pewno nie przejdzie bez echa. Zamiast skromnego przyjęcia zorganizował wielką imprezę w Siemiatyczach, gdzie pojawiły się tłumy fanów i gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie błyszczał w lśniącej kurtce, siedząc na motocyklu, a ogromny różowy tort i dmuchane atrakcje dopełniły tego spektakularnego widowiska. A wszystko to dzień przed jego faktycznymi urodzinami. Bo kto by się przejmował takimi drobiazgami jak kalendarz, gdy można świętować z przytupem?

0: Anna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy.
1: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny, brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku?
0: Scott Ian z Anthraxu wspomina swoje pierwsze spotkanie z legendarnym Lemmym Kilmisterem z Motorhead. W 1985 roku, po kilku drinkach w londyńskim klubie, Ian wylądował w śmietniku, a Katz męczył go przez kilka dni. Pół roku później Lemmy odwiedził ich garderobę, pytając, jak się czuje. Ian, zaskoczony, usłyszał: wszystko było w porządku, dopóki nie przestałeś mówić po angielsku. Tymczasem Anthrax wydał nowy album Cursum Perficio, który może być ich ostatnim. Scott Ian nie wyklucza, że zamiast albumów zespół będzie wypuszczał pojedyncze utwory. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
1: Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney+. Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almond z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. Trivium, amerykańska grupa metalowa, znowu zaskakuje. Ich 11. album, Crown in the Grave, trafi na półki już 20 listopada. Zespół, zamiast osiadać na laurach, postanowił zanurzyć się w mroczne klimaty japońskiego horroru. Co widać w teledysku do tytułowego utworu. Nowy perkusista, nowe studio, a wszystko to w atmosferze grozy i tajemnicy. Ciekawe, czy fani będą mieli odwagę zanurzyć się w ten muzyczny koszmar. Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład rocka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie podobnie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach w parafii Chrystusa Sługi odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16.
2: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn odpowiedzialnych za tragiczny wypadek na trasie S-10. W wyniku zderzenia zginął kierowca Toyoty, a pasażerka doznała poważnych obrażeń. Kierowca i pasażer BMW, którzy jechali z prędkością 270 km na godzinę, usłyszeli zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. Grozi im do 20 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
1: W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do serii aktów przemocy w szkołach, w tym ataków z użyciem noża. W odpowiedzi rząd podjął natychmiastowe działania, by zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Premier Donald Tusk zarządził codzienne patrole policji w szkołach, podkreślając, że nie ma miejsca na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa dzieci. Dodatkowo w całym kraju zintensyfikowano działania prewencyjne, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Marcin Możdżonek z Konfederacji proponuje uproszczenie procedur uzyskania pozwolenia na broń, ale bez rezygnacji z kursów, egzaminów i weryfikacji przez policję. Chce znieść biurokratyczne ograniczenia związane z deklarowanym celem posiadania broni. Możdżonek podkreśla, że ważniejsze są zmiany w przepisach o obronie koniecznej, które powinny lepiej chronić osoby broniące swojego mienia i życia. Projekt zmian został przygotowany wspólnie ze środowiskiem strzeleckim. Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca Gromu, uważa, że powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Premier ogłosił przeznaczenie 102 miliardów złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata od 2027 do 2031. Część tej kwoty trafi do samorządów, które będą odpowiedzialne za jej rozdysponowanie. Tymczasem NATO planuje przedstawić w Polsce nową strategię bezpieczeństwa, co podkreśla znaczenie naszego kraju w regionie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
1: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu 2 marca, ale brak notatki z tej rozmowy wywołał kontrowersję. Marcin Bosacki z MSZ podkreślił, że nie ma dowodów na to, by Stany Zjednoczone próbowały wpływać na zmianę rządu w Polsce. Trwają rozmowy o utworzeniu drugiej stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jednak umowa w tej sprawie nie została jeszcze podpisana. Bosacki zaznaczył, że decyzje mogą zapaść do końca roku. Prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem Polaków w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi niż rząd Donalda Tuska. Z najnowszego sondażu wynika, że 38% respondentów uważa, że prezydent lepiej działa na rzecz współpracy z USA, podczas gdy rząd uzyskał 19% poparcia. Aż 43% badanych nie wskazało żadnego lidera, co pokazuje sceptycyzm wobec spójności polskiej polityki zagranicznej. Sondaż przeprowadzono na początku października na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku mieszkaniowym wciąż brakuje ofert dla osób bez wkładu własnego, mimo podniesienia limitów cenowych. W Krakowie dostępnych jest tylko 46 mieszkań spełniających warunki programu, a w Warszawie 354. Największa poprawa nastąpiła w Łodzi, gdzie liczba takich mieszkań wzrosła do ponad 1000. Program Mieszkanie bez wkładu własnego cieszy się rosnącą popularnością, z której skorzystało już 13,5 tysiąca kredytobiorców w pierwszej połowie 2026 roku. Dodatkowo rodziny mogą liczyć na wsparcie finansowe przy narodzinach kolejnych dzieci. Jednak znalezienie odpowiedniego mieszkania wciąż stanowi wyzwanie, zwłaszcza w największych miastach.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaskakujący wyrok w sprawie Frankowej. Mimo unieważnienia umowy kredytowej, Frankowicz został zobowiązany do zwrotu 400 tysięcy złotych oraz zapłaty odsetek. Sąd pominął przedawnienie roszczenia banku, powołując się na względy słuszności i najnowsze orzecznictwo TSUE. Decyzja ta może wpłynąć na przyszłe rozliczenia frankowe, pokazując, że unieważnienie umowy nie zawsze oznacza koniec problemów finansowych. Odsetki, które sięgają niemal połowy pierwotnej kwoty kredytu, stanowią dodatkowe obciążenie dla kredytobiorców. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla innych frankowiczów, którzy mogą stanąć przed podobnymi wyzwaniami.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach Sparti numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.
2: Maciej Musiał, znany aktor, wprowadził na rynek żelki z kreatyną dostępne w Biedronce od 1 października. Te innowacyjne przysmaki, przypominające popularne owocowe misie, mają jednak wysoką zawartość cukru, co wzbudziło krytykę dietetyków. Żelki Gimi oferowane są w 3 smakach: kwaśne jabłko, mango i kwaśna porzeczka. A 100-gramowe opakowanie kosztuje 9 zł i 99 groszy. Choć zawierają kreatynę, eksperci ostrzegają, że dominujący składnik to cukier. Produkt nie jest zalecany dla osób poniżej 16 roku życia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Sejm uchwalił ustawę, która umożliwi wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywanie najmu krótkoterminowego. Gminy również będą mogły wprowadzać takie ograniczenia na swoim terenie. Nowe przepisy przewidują obowiązkową rejestrację obiektów noclegowych i kary do 50 tysięcy złotych za ich naruszenie. Ustawa trafi teraz do Senatu, a jej przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Celem zmian jest dostosowanie polskich regulacji do unijnych zasad dotyczących najmu krótkoterminowego. Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzję o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo. 4 duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry tak samo pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym jesiennym powiewem. Warto docenić aurę tych dni.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stańskich. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 497 odcinkiem już we wtorek, 13 października o 15.05 na TVP 2. Martina wraca do pałacu, ale jej relacje z Ayalą wciąż są pełne napięcia. Catalina i Pelayo przeprowadzą szczerą rozmowę, która odkryje tajemnice ich przeszłości. Santos i Petra zacieśniają więzi, a ich współpraca staje się coraz bardziej owocna. Jana i Maria niepokoją się o zdrowie Pii, która przebywa w odosobnieniu. Maria i Salvador będą musieli zmierzyć się z trudnym tematem ślubu, który nie budzi w ich entuzjazmu. Nowy odcinek dostępny będzie także w serwisie TVP VOD. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
1: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do relaksu i spokojnych chwil w rytmie jesiennego dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport, Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
3: W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
2: Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja zatrzymaniu się i refleksji w rytmie jesiennych dni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął drugie miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos. Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelnym. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innych.
2: Keegan Allen, znany z słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki? Na ekranach króluje nowy hit Netflixa, miniserial W głębinach. Ta mieszanka thrillera i fantastyki z Joshem Hartnettem i Mackenzie Davis w rolach głównych zdetronizowała nawet takie klasyki jak Lalka i Na wschód od Edenu. Wciągająca fabuła o rybaku walczącym z morskim potworem przyciąga tłumy, choć twórcy nie planują kontynuacji. Ale kto wie, może Netflix zmieni zdanie, jeśli sukces będzie wystarczająco spektakularny. W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu zaskoczyli wszystkich, tym razem rodzinnym występem. Mandaryna zatańczyła z synem Xavierem, a Wiśniewski zadbał o muzykę. Jurorka Julia Wieniawa, znana z własnych miłosnych zawirowań, nie omieszkała skomentować tej sytuacji, widząc w niej odbicie swoich doświadczeń. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a serce, jak wiadomo, nie sługa.
2: Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
1: Danuta Stenka, nasza nieustraszona kameleonka sceny, obchodzi dziś 65. urodziny. Kto by pomyślał, że nauczycielka rosyjskiego z Sierakowic stanie się ikoną polskiego kina? Od Judyty w Nigdy w życiu, po dramatyczne role w Katyniu, Stenka zawsze zaskakuje. A jej styl? Odważne cięcia i romantyczne fale, które pokochała cała Polska. Cóż, dojrzałość to dla niej tylko liczba. Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak Na wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień.
2: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu. Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant. To dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym jesiennym powiewem. Warto docenić aurę tych dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd rejonowy w Wyszkowie zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną i próbował zamordować dwie inne osoby w szkole w Leszczydole-Nowinach, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tragedia ta jest częścią niepokojącej serii ataków w polskich szkołach. W ostatnich dniach doszło do kilku brutalnych incydentów, które wstrząsnęły całym krajem. Policja bada, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.
2: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. W Leszczydole-Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji. Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o tymczasowym areszcie dla kierowcy BMW i jego pasażera po tragicznym wypadku na trasie S10 pod Kobylanką. W wyniku zderzenia zginął kierowca Toyoty, a jego pasażerka została ciężko ranna. Pasażer BMW miał nagrywać niebezpieczną jazdę i zachęcać kierowcę do rozwijania prędkości. Obaj mężczyźni nie przyznają się do winy, a za zarzucane im czyny grozi im do 20 lat więzienia.
1: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje 3 sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek. W Dąbrowie Białostockiej 3 chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 2 nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po 2 atakach na Mazowszu. W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
1: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 300 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do relaksu i spokojnych chwil w rytmie jesiennego dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informację o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie po porażce z Elise Mertens w ćwierćfinale. Belgijka pokonała Polkę 6-7, 3-6, co znacznie zmniejszyło szanse Świątek na awans do WTA Finals. Teraz Iga przygotowuje się do kolejnego wyzwania w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dzięki rezygnacji Jeleny Rybakiny Świątek znajdzie się w gronie 8 najwyżej rozstawionych zawodniczek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to też 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Radio Super Express.

Ramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność

0: zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Decyzja zapadła po oskarżeniach dwóch byłych współpracownic o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Kołodziejczak odpiera zarzuty, nazywając je pomówieniami. Sprawa jest obecnie weryfikowana przez prokuraturę. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Wczoraj w Radomiu policjant i pracownica Komendy Wojewódzkiej udzielili pomocy 61-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki ich interwencji mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przez ponad 1,5 godziny rozmawiali z nim telefonicznie, co pozwoliło na ustalenie jego tożsamości i adresu. Na miejsce przybył patrol, który zaopiekował się mężczyzną i wezwał karetkę pogotowia. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
0: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna. Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Skolim, czyli Konrad Skolimowski, postanowił uczcić swoje 30. urodziny w sposób, który na pewno nie przejdzie bez echa. Zamiast skromnego przyjęcia zorganizował wielką imprezę w Siemiatyczach, gdzie pojawiły się tłumy fanów i gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie błyszczał w lśniącej kurtce, siedząc na motocyklu, a ogromny różowy tort i dmuchane atrakcje dopełniły tego spektakularnego widowiska. A wszystko to dzień przed jego faktycznymi urodzinami. Bo kto by się przejmował takimi drobiazgami jak kalendarz, gdy można świętować z przytupem? Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Myslowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My35 Owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października. Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny, brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku?
2: Scott Ian z Anthraxu wspomina swoje pierwsze spotkanie z legendarnym Lemmym Kilmisterem z Motorhead. W 1985 roku, po kilku drinkach w londyńskim klubie, Ian wylądował w śmietniku, a Katz męczył go przez kilka dni. Pół roku później Lemmy odwiedził ich garderobę, pytając, jak się czuje. Ian, zaskoczony, usłyszał: wszystko było w porządku, dopóki nie przestałeś mówić po angielsku. Tymczasem Anthrax wydał nowy album Cursum Perficio, który może być ich ostatnim. Scott Ian nie wyklucza, że zamiast albumów zespół będzie wypuszczał pojedyncze utwory. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
1: Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney+.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almon z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. Trivium, amerykańska grupa metalowa, znowu zaskakuje. Ich 11. album, Crown in the Grave, trafi na półki już 20 listopada. Zespół, zamiast osiadać na laurach, postanowił zanurzyć się w mroczne klimaty japońskiego horroru, co widać w teledysku do tytułowego utworu. Nowy perkusista, nowe studio, a wszystko to w atmosferze grozy i tajemnicy. Ciekawe, czy fani będą mieli odwagę zanurzyć się w ten muzyczny koszmar. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura nadaje miastu wyjątkowego klimatu, idealnego na chwilę zatrzymania.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: We were good, we were cold, kind of dream.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach, w parafii Chrystusa Sługi, odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
1: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
2: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gienek i Jastrząb z programu Rolnicy Podlasie wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. Trzeci sezon ich spin-offu Podróże Gienka i Jastrzębia zadebiutuje w grudniu na Focus TV. Bohaterowie po raz pierwszy polecą samolotem, a kierunek ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Widzowie będą mogli śledzić ich zmagania z obcą kulturą i barierą językową.
2: W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował. Ure! Podlascy policjanci musieli interweniować w szkołach aż 4 razy w ciągu kilku godzin. Młodzież zgłaszała posiadanie niebezpiecznych narzędzi i materiałów wybuchowych, ale wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Żarty te będą miały swoje konsekwencje prawne, a dokumentacja trafi do sądu rodzinnego. Wzmożone patrole wokół szkół to reakcja na brutalne ataki w placówkach na Mazowszu.
1: Wczoraj na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowej doszło do tragicznego wypadku. 52-letni motocyklista z Wielkopolski stracił panowanie nad Harlejem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona spadła z motocykla, ale przeżyła z lekkimi obrażeniami. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
1: W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela 2026, a wraz z nim możliwość zdobycia prestiżowej nagrody finansowej. Minister Edukacji Barbara Nowacka może przyznać wybranym pedagogom wyróżnienie w wysokości nawet 8 tysięcy złotych. To nagroda dla nauczycieli z wybitnymi osiągnięciami, którzy spełnią rygorystyczne wymagania. Kandydaci muszą mieć co najmniej 2-letni staż pracy i wyróżniającą ocenę. Wnioski o nagrodę składane są przez dyrektorów szkół, a ostateczną decyzję podejmuje minister edukacji. Nagrody zostaną wręczone do 14 października.
2: Kimberly Guilfoyle, ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Grecji, znalazła się w centrum kontrowersji. Według Wall Street Journal miała prosić o 100 tysięcy dolarów na spłatę prywatnego długu, oferując w zamian dostęp do ludzi z otoczenia Donalda Trumpa. Republikański działacz Eric Deters zapłacił jej już 300 tysięcy dolarów za wystąpienia, ale odmówił kolejnej wpłaty. Demokraci z Kongresu domagają się wyjaśnień od Departamentu Stanu i wzywają do odwołania Guilfoyle z funkcji ambasadorki. Sprawa budzi duże zainteresowanie i może mieć poważne konsekwencje polityczne.
1: InPost wprowadza nowoczesnego agenta AI do obsługi klientów. Nowy system, stworzony we współpracy z firmą Zowi, działa już w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Agent AI potrafi nie tylko odpowiadać na pytania, ale także sprawdzać status przesyłki, zmieniać sposób doręczenia, czy zdalnie otwierać skrytki paczkomatów. W razie potrzeby rozmowa może być szybko przekazana do konsultanta, co zapewnia pełne wsparcie klienta. InPost planuje rozszerzyć działanie AI na kolejne rynki i kanały kontaktu, co ma usprawnić obsługę przy ponad miliardzie przesyłek rocznie.
2: Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 m2. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy. W przyszłym roku nauczyciele i urzędnicy otrzymają podwyżki, ale będą one minimalne. Rząd przewidział wzrost płac o 3% przy prognozowanej inflacji na poziomie niecałych 3%. Oznacza to, że realny wzrost wynagrodzeń będzie niewielki. Tymczasem budżet na 2027 rok zakłada wydatki sięgające prawie biliona złotych. Najwięcej środków przeznaczono na obronę narodową i ochronę zdrowia. W budżecie znalazły się też pieniądze na programy społeczne, takie jak Rodzina 800+ i dodatkowe emerytury. Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast stworzyć jeden wspólny czołg. Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tech Robotics przejęło pełną kontrolę nad niewiadów Warhead Systems, nabywając 670 tysięcy akcji od ZSP Niewiadów. To posunięcie pozwala firmie na całkowite zintegrowanie kompetencji w zakresie głowic bojowych. Transakcja jest częścią strategii na lata od 2026 do 2031 Lepszego, której celem jest budowa Centrum Uzbrajania Dronów. Centrum ma zajmować się dostosowywaniem i testowaniem platform bezzałogowych. Rozwój tego projektu wspiera pożyczka w wysokości 15,5 miliona złotych od niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości i części przedsiębiorstwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20:15 na antenie TVN.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20:30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:50. Na TVP2.
0: M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:50 na TVP2.
1: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że warto zwolnić tempo i cieszyć się magią tej pory roku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Powodem są poważne zarzuty o przemoc i nakłanianie do narkotyków, ujawnione w Kanale Zero. Politycy podkreślają konieczność szybkiego wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie służby. Europoseł Robert Biedroń sugeruje, że Kołodziejczak powinien podjąć leczenie z powodu problemów z uzależnieniem.
3: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie?
2: Keegan Allen, znany z słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki? Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
1: Danuta Stenka, nasza nieustraszona kameleonka sceny, obchodzi dziś 65. urodziny. Kto by pomyślał, że nauczycielka rosyjskiego z Sierakowic stanie się ikoną polskiego kina? Od Judyty w Nigdy w życiu, po dramatyczne role w Katyniu, Stenka zawsze zaskakuje. A jej styl? Odważne cięcia i romantyczne fale, które pokochała cała Polska. Cóż, dojrzałość to dla niej tylko liczba. Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością.
2: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu. Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd rejonowy w Wyszkowie zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną i próbował zamordować dwie inne osoby w szkole w Leszczydole-Nowinach, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tragedia ta jest częścią niepokojącej serii ataków w polskich szkołach. W ostatnich dniach doszło do kilku brutalnych incydentów, które wstrząsnęły całym krajem. Policja bada, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.
2: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. W Leszczydole-Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
2: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji.
0: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 2 nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po 2 atakach na Mazowszu. W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowa doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty z Wielkopolski. 52-letni mężczyzna stracił panowanie nad Harlejem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona, która spadła z motocykla, doznała jedynie lekkich obrażeń i trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych, Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 300 000 złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą także 12 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura nadaje świeżości i wyjątkowego klimatu jesieni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie po porażce z Elise Mertens w ćwierćfinale. Belgijka pokonała Polkę 6-7, 3-6, co znacznie zmniejszyło szanse Świątek na awans do WTA Finals. Teraz Iga przygotowuje się do kolejnego wyzwania w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dzięki rezygnacji Jeleny Rybakiny Świątek znajdzie się w gronie 8 najwyżej rozstawionych zawodniczek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 12 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Powiew ciepła w jesienne dni zaprasza do spacerów i chwili wytchnienia przed nadejściem zimy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP2.
2: M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października o godzinie 20.50 na TVP2.
1: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą także 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Aj.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na północnym Mazowszu doszło do serii ataków w szkołach, w wyniku których zginęła pracownica, a kilka osób zostało rannych. Rząd zwołał nadzwyczajne narady, a policja i prokuratura prowadzą postępowania wyjaśniające. Wśród propozycji poprawy bezpieczeństwa pojawił się pomysł montażu bramek do wykrywania metalu przy wejściach do szkół. Eksperci podkreślają, że potrzebne są długofalowe działania, w tym lepszy dostęp do pomocy psychologicznej dla młodzieży.
3: Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział powrót sprawy smoleńskiej z nowymi, nieznanymi dotąd argumentami. Prezes PiS w otoczeniu czołowych polityków partii skrytykował protestujących, nazywając ich sojusznikami rosyjskich zbrodniarzy. Kaczyński podkreślił, że protesty zostaną zakończone zgodnie z prawem. Uroczystości towarzyszyły emocje, a manifestanci skandowali hasła pod adresem prezesa PiS.
2: Trzy konie pod opieką kancelarii prezydenta, Edzio, Ramzes i Aramis, wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje, zwłaszcza że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Decyzja zapadła po oskarżeniach dwóch byłych współpracownic o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Kołodziejczak odpiera zarzuty, nazywając je pomówieniami. Sprawa jest obecnie weryfikowana przez prokuraturę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
3: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Express. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelnym. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innych.
2: Andziaks i Roxana Węgiel, duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Na ekranach króluje nowy hit Netflixa, miniserial W głębinach. Ta mieszanka thrillera i fantastyki z Joshem Hartnettem i Mackenzie Davis w rolach głównych zdetronizowała nawet takie klasyki jak Lalka i Na wschód od Edenu. Wciągająca fabuła o rybaku walczącym z morskim potworem przyciąga tłumy, choć twórcy nie planują kontynuacji. Ale kto wie, może Netflix zmieni zdanie, jeśli sukces będzie wystarczająco spektakularny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże. Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny. Brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku?
2: Scott Ian z Anthraxu wspomina swoje pierwsze spotkanie z legendarnym Lemmym Kilmisterem z Motorhead. W 1985 roku, po kilku drinkach w londyńskim klubie, Ian wylądował w śmietniku, a Katz męczył go przez kilka dni. Pół roku później Lemmy odwiedził ich garderobę, pytając, jak się czuje. Ian, zaskoczony, usłyszał: wszystko było w porządku, dopóki nie przestałeś mówić po angielsku. Tymczasem Anthrax wydał nowy album Cursum Perficio, który może być ich ostatnim. Scott Ian nie wyklucza, że zamiast albumów zespół będzie wypuszczał pojedyncze utwory. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney Plus. Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almond z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura też 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach w parafii Chrystusa Sługi odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Tragiczny wypadek na autostradzie, A2 w rejonie Mińska Mazowieckiego. Na wysokości miejscowości Cisie doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym, w wyniku czego zginął kierowca Renault. Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdy. Usuwanie skutków wypadku potrwa jeszcze kilka godzin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
2: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
1: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona. Podlascy policjanci musieli interweniować w szkołach aż 4 razy w ciągu kilku godzin. Młodzież zgłaszała posiadanie niebezpiecznych narzędzi i materiałów wybuchowych, ale wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Żarty te będą miały swoje konsekwencje prawne, a dokumentacja trafi do sądu rodzinnego. Wzmożone patrole wokół szkół to reakcja na brutalne ataki w placówkach na Mazowszu.
1: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek. Wczoraj na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowej doszło do tragicznego wypadku. 52-letni motocyklista z Wielkopolski stracił panowanie nad Harleyem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona spadła z motocykla, ale przeżyła z lekkimi obrażeniami. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
1: W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą również 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, a gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku mieszkaniowym wciąż brakuje ofert dla osób bez wkładu własnego, mimo podniesienia limitów cenowych. W Krakowie dostępnych jest tylko 46 mieszkań spełniających warunki programu, a w Warszawie 354. Największa poprawa nastąpiła w Łodzi, gdzie liczba takich mieszkań wzrosła do ponad 1000. Program Mieszkanie bez wkładu własnego cieszy się rosnącą popularnością, z której skorzystało już 13,5 tysiąca kredytobiorców w pierwszej połowie 2026 roku. Dodatkowo rodziny mogą liczyć na wsparcie finansowe przy narodzinach kolejnych dzieci. Jednak znalezienie odpowiedniego mieszkania wciąż stanowi wyzwanie, zwłaszcza w największych miastach. Przejęcie sieci Żabka przez właściciela Circle K jest bliskie finalizacji. Komisja Europejska dała zielone światło dla tej transakcji. Do zakończenia procesu brakuje już tylko zgody organu antymonopolowego. Cena za akcję Żabki wynosi 32 zł, a zapisy na sprzedaż akcji można składać do 26 października. Ponad 57% akcji, w tym od kluczowych akcjonariuszy, jest już zagwarantowane do sprzedaży. Finalizacja przejęcia planowana jest na początek listopada. Wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, która trwa od lutego, drastycznie wpłynęła na transport morski przez cieśninę Ormuz. Marynarze, którzy decydują się na rejs przez ten niebezpieczny region, mogą zarobić nawet do 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. To efekt ogromnego ryzyka, jakie wiąże się z przepłynięciem przez cieśninę, gdzie prawdopodobieństwo ataku wynosi aż 5%. Statki, by uniknąć wykrycia, stosują ekstremalne środki ostrożności, takie jak wyłączanie transponderów i gaszenie świateł. Mimo to liczba ataków na tankowce jest najwyższa od początku konfliktu, co czyni ten szlak jednym z najniebezpieczniejszych na świecie.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaskakujący wyrok w sprawie Frankowej. Mimo unieważnienia umowy kredytowej, Frankowicz został zobowiązany do zwrotu 400 tysięcy złotych oraz zapłaty odsetek. Sąd pominął przedawnienie roszczenia banku, powołując się na względy słuszności i najnowsze orzecznictwo TSUE. Decyzja ta może wpłynąć na przyszłe rozliczenia frankowe, pokazując, że unieważnienie umowy nie zawsze oznacza koniec problemów finansowych. Odsetki, które sięgają niemal połowy pierwotnej kwoty kredytu, stanowią dodatkowe obciążenie dla kredytobiorców. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla innych frankowiczów, którzy mogą stanąć przed podobnymi wyzwaniami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach z partii numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem. Jesień w Polsce to czas, kiedy farmy dyniowe przyciągają całe rodziny. W Krakowie Dyniolandia oferuje dmuchańce, karuzele i mini zoo, a we Wrocławiu można zgubić się w labiryncie z kukurydzy. Pod Warszawą, na farmie wuja Toma, dzieci mogą bawić się z alpakami i kucykami. W Rotmance pod Gdańskiem Dyniowe Love zaprasza na gokarty i ognisko, a w Lublinie farma dyniowa kusi warsztatami kulinarnymi i halloweenowymi atrakcjami. To tylko niektóre z miejsc, które warto odwiedzić tej jesieni. Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzje o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo. Cztery duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy czteroletnie postępowanie w tej sprawie. Yeah.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP2.
0: M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października o godzinie 20.50 na TVP2.
1: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą także 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Powodem są poważne zarzuty o przemoc i nakłanianie do narkotyków, ujawnione w Kanale Zero. Politycy podkreślają konieczność szybkiego wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie służby. Europoseł Robert Biedroń sugeruje, że Kołodziejczak powinien podjąć leczenie z powodu problemów z uzależnieniem.
3: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
2: Wczoraj w Radomiu policjant i pracownica Komendy Wojewódzkiej udzielili pomocy 61-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki ich interwencji mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przez ponad 1,5 godziny rozmawiali z nim telefonicznie, co pozwoliło na ustalenie jego tożsamości i adresu. Na miejsce przybył patrol, który zaopiekował się mężczyzną i wezwał karetkę pogotowia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, znana z ekranów i scen teatralnych, zaskakuje swoją niechęcią do mediów społecznościowych. W świecie, gdzie każdy celebryta dzieli się każdym krokiem, ona woli grać w brydża i cieszyć się prywatnością. Mistrzyni międzynarodowa w tej grze karcianej, zamiast klikać lubię to, woli spotkania z przyjaciółmi. Czyżby prawdziwa diwa nie potrzebowała lajków, by błyszczeć? Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna. W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął drugie miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos.
2: Kto by pomyślał, że po latach nieobecności w cyfrowym świecie kultowy utwór Andrzeja Zauchy Bądź moim natchnieniem w końcu trafi na serwisy streamingowe. Premiera odbywa się w dniu, który przypomina nam o 35. rocznicy śmierci artysty. Ale to nie koniec niespodzianek. Już w przyszłym roku planowana jest nowa wersja tego przeboju, która ma tchnąć w niego świeże życie. Ciekawe, czy nowe pokolenie pokocha go tak samo jak poprzednie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Keegan Allen, znany z Słodkich Kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki?
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
1: Myslowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My35 Owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
1: Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Erage Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. W Leszczydole Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.

0: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji. Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię.
0: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano dwóch nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po dwóch atakach na Mazowszu. W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowa doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty z Wielkopolski. 52-letni mężczyzna stracił panowanie nad Harleyem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona, która spadła z motocykla, doznała jedynie lekkich obrażeń i trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 milion 300 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadzą lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić również 12 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie po porażce z Elise Mertens w ćwierćfinale. Belgijka pokonała Polkę 6-7, 3-6, co znacznie zmniejszyło szanse Świątek na awans do WTA Finals. Teraz Iga przygotowuje się do kolejnego wyzwania w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dzięki rezygnacji Jeleny Rybakiny Świątek znajdzie się w gronie 8 najwyżej rozstawionych zawodniczek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu bejsbolowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. Na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20.50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry także pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej. I przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na północnym Mazowszu doszło do serii ataków w szkołach, w wyniku których zginęła pracownica, a kilka osób zostało rannych. Rząd zwołał nadzwyczajne narady, a policja i prokuratura prowadzą postępowania wyjaśniające. Wśród propozycji poprawy bezpieczeństwa pojawił się pomysł montażu bramek do wykrywania metalu przy wejściach do szkół. Eksperci podkreślają, że potrzebne są długofalowe działania, w tym lepszy dostęp do pomocy psychologicznej dla młodzieży.
2: Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział powrót sprawy smoleńskiej z nowymi, nieznanymi dotąd argumentami. Prezes PiS w otoczeniu czołowych polityków partii skrytykował protestujących, nazywając ich sojusznikami rosyjskich zbrodniarzy. Kaczyński podkreślił, że protesty zostaną zakończone zgodnie z prawem. Uroczystości towarzyszyły emocje, a manifestanci skandowali hasła pod adresem prezesa PiS.
0: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Decyzja zapadła po oskarżeniach dwóch byłych współpracownic o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Kołodziejczak odpiera zarzuty, nazywając je pomówieniami. Sprawa jest obecnie weryfikowana przez prokuraturę. Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Chojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, znany również jako Dzień Nauczyciela. To wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność nauczycielom za ich codzienny trud i poświęcenie. Dyrektorzy szkół składają życzenia pełne uznania, podkreślając rolę nauczycieli w kształtowaniu młodych pokoleń. To także moment, by docenić ich pasję i zaangażowanie w edukację.
0: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna, Jakuba Jakubika.
1: To To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Rock.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z Gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelnym. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Andziax i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci. Danuta Stenka, nasza nieustraszona kameleonka sceny, obchodzi dziś 65. urodziny. Kto by pomyślał, że nauczycielka rosyjskiego z Sierakowic stanie się ikoną polskiego kina? Od Judyty w Nigdy w życiu, po dramatyczne role w Katyniu, Stenka zawsze zaskakuje. A jej styl? Odważne cięcia i romantyczne fale, które pokochała cała Polska. Cóż, dojrzałość to dla niej tylko liczba. Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny, brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku? Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował. Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w jednej z warszawskich szkół doszło do ataku, w którym 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety. Najciężej ranna 17-latka trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bada motywy działania napastniczki, która zaatakowała przypadkowe osoby. To kolejny incydent przemocy w placówkach edukacyjnych na Mazowszu w ostatnich dniach. Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach w parafii Chrystusa Sługi odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinie

0: 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku. Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
0: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona. Podlascy policjanci musieli interweniować w szkołach aż 4 razy w ciągu kilku godzin. Młodzież zgłaszała posiadanie niebezpiecznych narzędzi i materiałów wybuchowych, ale wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Żarty te będą miały swoje konsekwencje prawne, a dokumentacja trafi do sądu rodzinnego. Wzmożone patrole wokół szkół to reakcja na brutalne ataki w placówkach na Mazowszu.
0: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek. Wczoraj na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowej doszło do tragicznego wypadku. 52-letni motocyklista z Wielkopolski stracił panowanie nad Harleyem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona spadła z motocykla, ale przeżyła z lekkimi obrażeniami. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 000 000 złotych.
0: W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Kultura i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś dynamiczne zmiany. Ceny benzyny wyraźnie wzrosły, podczas gdy olej napędowy nieco potaniał. Orlen oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy, ale BP Europa ma najniższe ceny benzyny ze względu na brak nowych notowań. Wzrost cen surowców i osłabienie złotego wpływają na sytuację na rynku. Obniżki cen oleju napędowego mogą chwilowo zahamować wzrost kosztów tankowania dla ciężarówek, ale kierowcy samochodów benzynowych muszą przygotować się na wyższe rachunki.
2: Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych. W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów, co wpływa na inwestycje. W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów. Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 m2. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię.
1: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
2: Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Tech Robotics przejęło pełną kontrolę nad niewiadów Warhead Systems, nabywając 670 tysięcy akcji od ZSP Niewiadów. To posunięcie pozwala firmie na całkowite zintegrowanie kompetencji w zakresie głowic bojowych. Transakcja jest częścią strategii na lata od 2026 do 2031, której celem jest budowa Centrum Uzbrajania Dronów. Centrum ma zajmować się dostosowywaniem i testowaniem platform bezzałogowych. Rozwój tego projektu wspiera pożyczka w wysokości 15,5 miliona złotych od niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości i części przedsiębiorstwa. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20.50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to podobnie 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskiej polityce wybuchł skandal po ujawnieniu tzw. taśm Kołodziejczaka. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak został oskarżony o agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków. W odpowiedzi Przemysław Czarnek domaga się narkotestów dla całego rządu. Koalicja Obywatelska zawiesiła Kołodziejczaka w prawach członka, a sytuacja zaostrza polityczny spór. Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Radomiu policjant i pracownica Komendy Wojewódzkiej udzielili pomocy 61-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki ich interwencji mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przez ponad półtorej godziny rozmawiali z nim telefonicznie, co pozwoliło na ustalenie jego tożsamości i adresu. Na miejsce przybył patrol, który zaopiekował się mężczyzną i wezwał karetkę pogotowia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
3: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna. W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął drugie miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos.
1: Keegan Allen, znany z Słodkich Kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolin, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki?
1: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
2: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Myslowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My35 Owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almon z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Erage Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W jednej z mokotowskich szkół podstawowych zatrzymano 14-letniego ucznia z nożem i materiałami pirotechnicznymi. Policję powiadomił szkolny pedagog, a sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Funkcjonariusze apelują do rodziców o kontrolowanie zawartości plecaków dzieci. Na szczęście podczas incydentu nikt nie ucierpiał. W Warszawie doszło do groźnego incydentu w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby, z czego jedna nastolatka trafiła do szpitala. Sytuację opanował pracownik szkoły, który obezwładnił napastniczkę. Policja bada motywy ataku, ale na razie nie znaleziono powiązań z wcześniejszymi incydentami w kraju. Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji. Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię. Na pastwisku znaleziono martwego konia, co wywołało wiele pytań. Właściciele podejrzewają, że zwierzę mogło zostać postrzelone. Jednak oficjalne wyniki sekcji zwłok jeszcze nie są znane. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie, a właściciele apelują o dokładne wyjaśnienie sprawy. Na razie hipoteza o postrzale pozostaje niepotwierdzona.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował.
1: W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowa doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty z Wielkopolski. 52-letni mężczyzna stracił panowanie nad Harlejem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona, która spadła z motocykla, doznała jedynie lekkich obrażeń i trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 milion 300 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą także 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie po porażce z Elise Mertens w ćwierćfinale. Belgijka pokonała Polkę 6-7, 3-6, co znacznie zmniejszyło szanse Świątek na awans do WTA Finals. Teraz Iga przygotowuje się do kolejnego wyzwania w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dzięki rezygnacji Jeleny Rybakiny Świątek znajdzie się w gronie 8 najwyżej rozstawionych zawodniczek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stańskich. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP 2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cihanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cihana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
1: Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 11 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na północnym Mazowszu doszło do serii ataków w szkołach, w wyniku których zginęła pracownica, a kilka osób zostało rannych. Rząd zwołał nadzwyczajne narady, a policja i prokuratura prowadzą postępowania wyjaśniające. Wśród propozycji poprawy bezpieczeństwa pojawił się pomysł montażu bramek do wykrywania metalu przy wejściach do szkół. Eksperci podkreślają, że potrzebne są długofalowe działania, w tym lepszy dostęp do pomocy psychologicznej dla młodzieży. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Powodem są poważne zarzuty o przemoc i nakłanianie do narkotyków, ujawnione w Kanale Zero. Politycy podkreślają konieczność szybkiego wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie służby. Europoseł Robert Biedroń sugeruje, że Kołodziejczak powinien podjąć leczenie z powodu problemów z uzależnieniem.
3: Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kinopolska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelnym. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innym.
2: Andziaks i Roxana Węgiel, duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama Ułatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90 urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci. Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością.
2: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
1: Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny, brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w jednej z warszawskich szkół doszło do ataku, w którym 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety. Najciężej ranna 17-latka trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bada motywy działania napastniczki, która zaatakowała przypadkowe osoby. To kolejny incydent przemocy w placówkach edukacyjnych na Mazowszu w ostatnich dniach. Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach, w parafii Chrystusa Sługi, odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. W Leszczydole Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mokotowskiej Szkole Podstawowej policja zatrzymała 14-letniego ucznia z nożem i 11 petardami hukowymi. Na nożu widniał napis „Śmierć społeczniakom”. Interwencję podjęto po zgłoszeniu pedagoga. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, a policja apeluje do rodziców o kontrolowanie plecaków dzieci. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
2: W miejscowości Suchożebry doszło do groźnego wypadku. 21-letni kierowca BMW, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w drzewo, a jego samochód stanął w płomieniach. Na szczęście mężczyzna nie odniósł obrażeń, ale został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność na drogach i przypominają, że jazda po alkoholu to skrajna lekkomyślność. Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnice Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona,

0: czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku. Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale. Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
1: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano dwóch nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po dwóch atakach na Mazowszu. W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku mieszkaniowym wciąż brakuje ofert dla osób bez wkładu własnego, mimo podniesienia limitów cenowych. W Krakowie dostępnych jest tylko 46 mieszkań spełniających warunki programu, a w Warszawie 354. Największa poprawa nastąpiła w Łodzi, gdzie liczba takich mieszkań wzrosła do ponad 1000. Program Mieszkanie bez wkładu własnego cieszy się rosnącą popularnością, z której skorzystało już 13,5 tysiąca kredytobiorców w pierwszej połowie 2026 roku. Dodatkowo rodziny mogą liczyć na wsparcie finansowe przy narodzinach kolejnych dzieci. Jednak znalezienie odpowiedniego mieszkania wciąż stanowi wyzwanie, zwłaszcza w największych miastach. Przejęcie sieci Żabka przez właściciela Circle K jest bliskie finalizacji. Komisja Europejska dała zielone światło dla tej transakcji. Do zakończenia procesu brakuje już tylko zgody organu antymonopolowego. Cena za akcję Żabki wynosi 32 zł, a zapisy na sprzedaż akcji można składać do 26 października. Ponad 57% akcji, w tym od kluczowych akcjonariuszy, jest już zagwarantowane do sprzedaży. Finalizacja przejęcia planowana jest na początek listopada. Wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, która trwa od lutego, drastycznie wpłynęła na transport morski przez cieśninę Ormuz. Marynarze, którzy decydują się na rejs przez ten niebezpieczny region, mogą zarobić nawet do 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. To efekt ogromnego ryzyka, jakie wiąże się z przepłynięciem przez cieśninę, gdzie prawdopodobieństwo ataku wynosi aż 5%. Statki, by uniknąć wykrycia, stosują ekstremalne środki ostrożności, takie jak wyłączanie transponderów i gaszenie świateł. Mimo to liczba ataków na tankowce jest najwyższa od początku konfliktu, co czyni ten szlak jednym z najniebezpieczniejszych na świecie.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaskakujący wyrok w sprawie Frankowej. Mimo unieważnienia umowy kredytowej, Frankowicz został zobowiązany do zwrotu 400 tysięcy złotych oraz zapłaty odsetek. Sąd pominął przedawnienie roszczenia banku, powołując się na względy słuszności i najnowsze orzecznictwo TSUE. Decyzja ta może wpłynąć na przyszłe rozliczenia frankowe, pokazując, że unieważnienie umowy nie zawsze oznacza koniec problemów finansowych. Odsetki, które sięgają niemal połowy pierwotnej kwoty kredytu, stanowią dodatkowe obciążenie dla kredytobiorców. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla innych frankowiczów, którzy mogą stanąć przed podobnymi wyzwaniami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w hurcie gwałtownie wzrosły, szczególnie olej napędowy, który podrożał o ponad 200 zł na metrze sześciennym. Aramco prowadzi w podwyżkach cen benzyny, ale wszystkie trzy główne firmy dostawcze podniosły ceny. Sytuacja jest wynikiem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i osłabienia złotego. Mimo to, dzięki programowi interwencyjnemu CPN 3.0, kierowcy na razie nie odczują drastycznych zmian na stacjach paliw. Ceny ropy Brent utrzymują się na wysokim poziomie, co dodatkowo wpływa na koszty. Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została sześcioletnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy. Sejm uchwalił ustawę, która umożliwi wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywanie najmu krótkoterminowego. Gminy również będą mogły wprowadzać takie ograniczenia na swoim terenie. Nowe przepisy przewidują obowiązkową rejestrację obiektów noclegowych i kary do 50 tysięcy złotych za ich naruszenie. Ustawa trafi teraz do Senatu, a jej przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Celem zmian jest dostosowanie polskich regulacji do unijnych zasad dotyczących najmu krótkoterminowego. Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzje o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cztery duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2.
2: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celevi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć.
1: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W Głębinach to nowy miniserial Netflixa, który podbił serca polskich widzów, detronizując takie hity jak Lalka i Na Wschód od Edenu. Serial opowiada o Calvinie Peneju, rybaku z Nowej Fundlandii, który staje do walki z tajemniczym morskim stworzeniem, by chronić swoje miasteczko. W tej emocjonującej historii nie brakuje wzruszeń, humoru i napięcia. Główne role grają Josh Hartnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Serial składa się z 6 odcinków i porusza tematy rodziny, społeczności oraz nieuniknionych zmian. Choć showrunner Jesse McKeown nie planuje drugiego sezonu, nie wyklucza, że sukces serialu może skłonić Netflix do kontynuacji. W Głębinach to wyjątkowe wydarzenie, które warto zobaczyć.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział powrót sprawy smoleńskiej z nowymi, nieznanymi dotąd argumentami. Prezes PiS w otoczeniu czołowych polityków partii skrytykował protestujących, nazywając ich sojusznikami rosyjskich zbrodniarzy. Kaczyński podkreślił, że protesty zostaną zakończone zgodnie z prawem. Uroczystości towarzyszyły emocje, a manifestanci skandowali hasła pod adresem prezesa PiS.
0: Trzy konie pod opieką kancelarii prezydenta, Edzio, Ramzes i Aramis, wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Decyzja zapadła po oskarżeniach dwóch byłych współpracownic o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Kołodziejczak odpiera zarzuty, nazywając je pomówieniami. Sprawa jest obecnie weryfikowana przez prokuraturę. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Wczoraj w Radomiu policjant i pracownica Komendy Wojewódzkiej udzielili pomocy 61-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki ich interwencji mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przez ponad półtorej godziny rozmawiali z nim telefonicznie, co pozwoliło na ustalenie jego tożsamości i adresu. Na miejsce przybył patrol, który zaopiekował się mężczyzną i wezwał karetkę pogotowia. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. W Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
1: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
0: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna. Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Skolim, czyli Konrad Skolimowski, postanowił uczcić swoje 30. urodziny w sposób, który na pewno nie przejdzie bez echa. Zamiast skromnego przyjęcia zorganizował wielką imprezę w Siemiatyczach, gdzie pojawiły się tłumy fanów i gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie błyszczał w lśniącej kurtce, siedząc na motocyklu, a ogromny różowy tort i dmuchane atrakcje dopełniły tego spektakularnego widowiska. A wszystko to dzień przed jego faktycznymi urodzinami. Bo kto by się przejmował takimi drobiazgami jak kalendarz, gdy można świętować z przytupem? Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Mysłowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My 35 Owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października. Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny, brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku?
2: Scott Ian z Anthraxu wspomina swoje pierwsze spotkanie z legendarnym Lemmym Kilmisterem z Motorhead. W 1985 roku, po kilku drinkach w londyńskim klubie, Ian wylądował w śmietniku, a Katz męczył go przez kilka dni. Pół roku później Lemmy odwiedził ich garderobę, pytając, jak się czuje. Ian, zaskoczony, usłyszał: wszystko było w porządku, dopóki nie przestałeś mówić po angielsku. Tymczasem Anthrax wydał nowy album Cursum Perficio, który może być ich ostatnim. Scott Ian nie wyklucza, że zamiast albumów zespół będzie wypuszczał pojedyncze utwory. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
1: Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney+.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almond z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. Trivium, amerykańska grupa metalowa, znowu zaskakuje. Ich 11. album, Crown in the Grave, trafi na półki już 20 listopada. Zespół, zamiast osiadać na laurach, postanowił zanurzyć się w mroczne klimaty japońskiego horroru, co widać w teledysku do tytułowego utworu. Nowy perkusista, nowe studio, a wszystko to w atmosferze grozy i tajemnicy. Ciekawe, czy fani będą mieli odwagę zanurzyć się w ten muzyczny koszmar. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 12 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach w parafii Chrystusa Sługi odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
1: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz.

0: strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
1: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Gienek i Jastrząb z programu Rolnicy Podlasie wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. Trzeci sezon ich spin-offu Podróże Gienka i Jastrzębia zadebiutuje w grudniu na Focus TV. Bohaterowie po raz pierwszy polecą samolotem, a kierunek ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Widzowie będą mogli śledzić ich zmagania z obcą kulturą i barierą językową.
1: W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował. Podlascy policjanci musieli interweniować w szkołach aż 4 razy w ciągu kilku godzin. Młodzież zgłaszała posiadanie niebezpiecznych narzędzi i materiałów wybuchowych, ale wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Żarty te będą miały swoje konsekwencje prawne, a dokumentacja trafi do sądu rodzinnego. Wzmożone patrole wokół szkół to reakcja na brutalne ataki w placówkach na Mazowszu.
0: Wczoraj na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowej doszło do tragicznego wypadku. 52-letni motocyklista z Wielkopolski stracił panowanie nad Harlejem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona spadła z motocykla, ale przeżyła z lekkimi obrażeniami. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
0: W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą też 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela 2026, a wraz z nim możliwość zdobycia prestiżowej nagrody finansowej. Minister Edukacji Barbara Nowacka może przyznać wybranym pedagogom wyróżnienie w wysokości nawet 8000 zł. To nagroda dla nauczycieli z wybitnymi osiągnięciami, którzy spełnią rygorystyczne wymagania. Kandydaci muszą mieć co najmniej 2-letni staż pracy i wyróżniającą ocenę. Wnioski o nagrodę składane są przez dyrektorów szkół, a ostateczną decyzję podejmuje minister edukacji. Nagrody zostaną wręczone do 14 października.
2: Kimberly Guilfoyle, ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Grecji, znalazła się w centrum kontrowersji. Według Wall Street Journal miała prosić o 100 tysięcy dolarów na spłatę prywatnego długu, oferując w zamian dostęp do ludzi z otoczenia Donalda Trumpa. Republikański działacz Eric Deters zapłacił jej już 300 tysięcy dolarów za wystąpienia, ale odmówił kolejnej wpłaty. Demokraci z Kongresu domagają się wyjaśnień od Departamentu Stanu i wzywają do odwołania Guilfoyle z funkcji ambasadorki. Sprawa budzi duże zainteresowanie i może mieć ważne konsekwencje polityczne.
1: InPost wprowadza nowoczesnego agenta AI do obsługi klientów. Nowy system, stworzony we współpracy z firmą Zowi, działa już w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Agent AI potrafi nie tylko odpowiadać na pytania, ale także sprawdzać status przesyłki, zmieniać sposób doręczenia, czy zdalnie otwierać skrytki paczkomatów. W razie potrzeby rozmowa może być szybko przekazana do konsultanta, co zapewnia pełne wsparcie klienta. InPost planuje rozszerzyć działanie AI na kolejne rynki i kanały kontaktu, co ma usprawnić obsługę przy ponad miliardzie przesyłek rocznie.
2: Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 m2. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy. W przyszłym roku nauczyciele i urzędnicy otrzymają podwyżki, ale będą one minimalne. Rząd przewidział wzrost płac o 3% przy prognozowanej inflacji na poziomie niecałych 3%. Oznacza to, że realny wzrost wynagrodzeń będzie niewielki. Tymczasem budżet na 2027 rok zakłada wydatki sięgające prawie biliona złotych. Najwięcej środków przeznaczono na obronę narodową i ochronę zdrowia. W budżecie znalazły się też pieniądze na programy społeczne, takie jak Rodzina 800+ i dodatkowe emerytury. Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg. Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tech Robotics przejęło pełną kontrolę nad niewiadów Warhead Systems, nabywając 670 tysięcy akcji od ZSP Niewiadów. To posunięcie pozwala firmie na całkowite zintegrowanie kompetencji w zakresie głowic bojowych. Transakcja jest częścią strategii na lata od 2026 do 2031 pierwszego, której celem jest budowa Centrum Uzbrajania Dronów. Centrum ma zajmować się dostosowywaniem i testowaniem platform bezzałogowych. Rozwój tego projektu wspiera pożyczka w wysokości 15,5 miliona złotych od Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości i części przedsiębiorstwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP2.
0: M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października o godzinie 20.50 na TVP2.
1: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Powodem są poważne zarzuty o przemoc i nakłanianie do narkotyków, ujawnione w Kanale Zero. Politycy podkreślają konieczność szybkiego wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie służby. Europoseł Robert Biedroń sugeruje, że Kołodziejczak powinien podjąć leczenie z powodu problemów z uzależnieniem.
3: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
5: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
6: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 11 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
7: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
8: Reklama.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
11: I po reklamie.
7: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie?
2: Keegan Allen, znany z słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki? Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
1: Danuta Stenka, nasza nieustraszona kameleonka sceny, obchodzi dziś 65. urodziny. Kto by pomyślał, że nauczycielka rosyjskiego z Sierakowic stanie się ikoną polskiego kina? Od Judyty w Nigdy w życiu, po dramatyczne role w Katyniu, Stenka zawsze zaskakuje. A jej styl? Odważne cięcia i romantyczne fale, które pokochała cała Polska. Cóż, dojrzałość to dla niej tylko liczba. Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością.
2: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu. Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 11 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: ataków w polskich szkołach. W ostatnich dniach doszło do kilku brutalnych incydentów, które wstrząsnęły całym krajem. Policja bada, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.
1: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. W Leszczydole Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
1: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji.
0: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 2 nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po 2 atakach na Mazowszu. W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowa doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty z Wielkopolski. 52-letni mężczyzna stracił panowanie nad Harlejem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona, która spadła z motocykla, doznała jedynie lekkich obrażeń i trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 300 000 złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie po porażce z Elise Mertens w ćwierćfinale. Belgijka pokonała Polkę 6-7, 3-6, co znacznie zmniejszyło szanse Świątek na awans do WTA Finals. Teraz Iga przygotowuje się do kolejnego wyzwania w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dzięki rezygnacji Jeleny Rybakiny Świątek znajdzie się w gronie 8 najwyżej rozstawionych zawodniczek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20:15 na antenie TVN.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20:30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:50. Na TVP2.
0: M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:50 na TVP2.
1: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 9 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na północnym Mazowszu doszło do serii ataków w szkołach, w wyniku których zginęła pracownica, a kilka osób zostało rannych. Rząd zwołał nadzwyczajne narady, a policja i prokuratura prowadzą postępowania wyjaśniające. Wśród propozycji poprawy bezpieczeństwa pojawił się pomysł montażu bramek do wykrywania metalu przy wejściach do szkół. Eksperci podkreślają, że potrzebne są długofalowe działania, w tym lepszy dostęp do pomocy psychologicznej dla młodzieży.
2: Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział powrót sprawy smoleńskiej z nowymi, nieznanymi dotąd argumentami. Prezes PiS w otoczeniu czołowych polityków partii skrytykował protestujących, nazywając ich sojusznikami rosyjskich zbrodniarzy. Kaczyński podkreślił, że protesty zostaną zakończone zgodnie z prawem. Uroczystości towarzyszyły emocje, a manifestanci skandowali hasła pod adresem prezesa PiS.
0: Trzy konie pod opieką Kancelarii Prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje, zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Decyzja zapadła po oskarżeniach dwóch byłych współpracownic o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Kołodziejczak odpiera zarzuty, nazywając je pomówieniami. Sprawa jest obecnie weryfikowana przez prokuraturę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
0: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelnym. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innych.
2: Andziaks i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny, muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Na ekranach króluje nowy hit Netflixa, miniserial W głębinach. Ta mieszanka thrillera i fantastyki z Joshem Hartnettem i Mackenzie Davis w rolach głównych zdetronizowała nawet takie klasyki jak Lalka i Na wschód od Edenu. Wciągająca fabuła o rybaku walczącym z morskim potworem przyciąga tłumy, choć twórcy nie planują kontynuacji. Ale kto wie, może Netflix zmieni zdanie, jeśli sukces będzie wystarczająco spektakularny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże. Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny, brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku?
2: Scott Ian z Anthraxu wspomina swoje pierwsze spotkanie z legendarnym Lemmym Kilmisterem z Motorhead. W 1985 roku, po kilku drinkach w londyńskim klubie, Ian wylądował w śmietniku, a Katz męczył go przez kilka dni. Pół roku później Lemmy odwiedził ich garderobę, pytając, jak się czuje. Ian, zaskoczony, usłyszał: wszystko było w porządku, dopóki nie przestałeś mówić po angielsku. Tymczasem Anthrax wydał nowy album Cursum Perficio, który może być ich ostatnim. Scott Ian nie wyklucza, że zamiast albumów zespół będzie wypuszczał pojedyncze utwory. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney Plus. Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almond z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 9 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach w parafii Chrystusa Sługi odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła

0: Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
1: Przed krakowską szkołą podstawową nr 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnice Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
0: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej nr 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona. Podlascy policjanci musieli interweniować w szkołach aż 4 razy w ciągu kilku godzin. Młodzież zgłaszała posiadanie niebezpiecznych narzędzi i materiałów wybuchowych, ale wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Żarty te będą miały swoje konsekwencje prawne, a dokumentacja trafi do sądu rodzinnego. Wzmożone patrole wokół szkół to reakcja na brutalne ataki w placówkach na Mazowszu.
0: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje 3. sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek. Wczoraj na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowej doszło do tragicznego wypadku. 52-letni motocyklista z Wielkopolski stracił panowanie nad Harlejem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona spadła z motocykla, ale przeżyła z lekkimi obrażeniami. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
0: W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi,

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku mieszkaniowym wciąż brakuje ofert dla osób bez wkładu własnego, mimo podniesienia limitów cenowych. W Krakowie dostępnych jest tylko 46 mieszkań spełniających warunki programu, a w Warszawie 354. Największa poprawa nastąpiła w Łodzi, gdzie liczba takich mieszkań wzrosła do ponad 1000. Program Mieszkanie bez wkładu własnego cieszy się rosnącą popularnością, z której skorzystało już 13,5 tysiąca kredytobiorców w pierwszej połowie 2026 roku. Dodatkowo rodziny mogą liczyć na wsparcie finansowe przy narodzinach kolejnych dzieci. Jednak znalezienie odpowiedniego mieszkania wciąż stanowi wyzwanie, zwłaszcza w największych miastach. Przejęcie sieci Żabka przez właściciela Circle K jest bliskie finalizacji. Komisja Europejska dała zielone światło dla tej transakcji. Do zakończenia procesu brakuje już tylko zgody organu antymonopolowego. Cena za akcję Żabki wynosi 32 zł, a zapisy na sprzedaż akcji można składać do 26 października. Ponad 57% akcji, w tym od kluczowych akcjonariuszy, jest już zagwarantowane do sprzedaży. Finalizacja przejęcia planowana jest na początek listopada. Wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, która trwa od lutego, drastycznie wpłynęła na transport morski przez cieśninę Ormuz. Marynarze, którzy decydują się na rejs przez ten niebezpieczny region, mogą zarobić nawet do 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. To efekt ogromnego ryzyka, jakie wiąże się z przepłynięciem przez cieśninę, gdzie prawdopodobieństwo ataku wynosi aż 5%. Statki, by uniknąć wykrycia, stosują ekstremalne środki ostrożności, takie jak wyłączanie transponderów i gaszenie świateł. Mimo to liczba ataków na tankowce jest najwyższa od początku konfliktu, co czyni ten szlak jednym z najniebezpieczniejszych na świecie.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaskakujący wyrok w sprawie Frankowej. Mimo unieważnienia umowy kredytowej, Frankowicz został zobowiązany do zwrotu 400 tysięcy złotych oraz zapłaty odsetek. Sąd pominął przedawnienie roszczenia banku, powołując się na względy słuszności i najnowsze orzecznictwo TSUE. Decyzja ta może wpłynąć na przyszłe rozliczenia frankowe, pokazując, że unieważnienie umowy nie zawsze oznacza koniec problemów finansowych. Odsetki, które sięgają niemal połowy pierwotnej kwoty kredytu, stanowią dodatkowe obciążenie dla kredytobiorcy. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla innych frankowiczów, którzy mogą stanąć przed podobnymi wyzwaniami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach z partii numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem. Jesień w Polsce to czas, kiedy farmy dyniowe przyciągają całe rodziny. W Krakowie Dyniolandia oferuje dmuchańce, karuzele i mini zoo, a we Wrocławiu można zgubić się w labiryncie z kukurydzy. Pod Warszawą, na farmie wuja Toma, dzieci mogą bawić się z alpakami i kucykami. W Rotmance pod Gdańskiem Dyniowe Love zaprasza na gokarty i ognisko, a w Lublinie farma dyniowa kusi warsztatami kulinarnymi i halloweenowymi atrakcjami. To tylko niektóre z miejsc, które warto odwiedzić tej jesieni. Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzje o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo. Cztery duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turksewa jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20:15 na antenie TVN.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20:30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:50. Na TVP2.
0: M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:50 na TVP2.
1: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Powodem są poważne zarzuty o przemoc i nakłanianie do narkotyków, ujawnione w Kanale Zero. Politycy podkreślają konieczność szybkiego wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie służby. Europoseł Robert Biedroń sugeruje, że Kołodziejczak powinien podjąć leczenie z powodu problemów z uzależnieniem.
2: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
0: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych